0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
2: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może przelotnie popadać, a punktowo nawet zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 25 do 27 stopni na plusie. A jeśli wybieracie się już teraz do pracy lub szkoły na terenie powiatu żywieckiego, najwięcej cierpliwości przyda się Wam w Żywcu. Tradycyjnie największy ruch obserwujemy na ulicach Witosa, Kościuszki, Żeromskiego oraz Sienkiewicza. Wolniej jedziecie też ulicą Krakowską i w rejonie Głównych Rond. Spore natężenie ruchu utrzymuje się również na dojazdach od strony Łodygowic i Wieprza.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka w Warszawie. Stało się to po policyjnym zatrzymaniu. Mężczyzna miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy gazem, a jednego z nich ugryzł i próbował uciec.
4: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa.
3: Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sprawę wyjaśnia prokuratura i policyjny wydział kontroli. Strażakom udało się już zlokalizować pożar w fabryce w Harnowie na Pomorzu. Ogień już się tam nie rozprzestrzenia. Pożar w firmie zajmującej się produkcją aerozoli wybuchł wczoraj po 12. W szczytowym momencie akcji brało w niej udział 60 zastępów strażaków. Z powodu złego stanu powietrza ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. A blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, ale przede wszystkim rodzinne rajdy.
5: To jest drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
6: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
3: A podkreślali kolarze, kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: SK Beskidy News.
2: Agnieszka Kucjas. W Żykach, Brzezinach i Andrychowie podejrzani mężczyźni pod pretekstem planowanej budowy sieci światłowodowej fotografowali i filmowali budynki mieszkalne i okolice. Taka inwestycja w tym rejonie nie jest planowana. Policja zaleca szybki kontakt z najbliższym posterunkiem policji. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u stulatki w Żywcu. Do wyjątkowych odwiedzin doszło w sobotę podczas oficjalnego pobytu prezydenta w województwie śląskim. Prezydent wręczył seniorce bukiet kwiatów, podziękował za zaproszenie i zrobił z nią pamiątkowe zdjęcie.
0: Jankes,
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: No to czas zacząć poniedziałkowe ćwiczenia. Dzisiaj Dzień Kultury Fizycznej.
10: Ja na przykład ćwiczyłam cierpliwość przy ekspresie do kawy. Jeju, strasznie wolno u nas kapie.
9: Jankes na przykład ćwiczy właśnie parkowanie u nas pod biurem.
10: No to rzucamy pytanie. Co ćwiczycie od rana?
9: 664-402-302. To telefon, bo są też nowe technologie, czyli messengerowe wiadomości głosowe.

0: skończyłem to parkowanie na parkingu, no i egzaminator na koniec powiedział, że i tak nie zdałem. Więc jak będą reklamy, muszę pójść przestawić auto.
1: Z tymi ćwiczeniami. Ale dobrze, że masz dobre ubezpieczenie, to jest najważniejsze.
2: Czy wy zauważyliście, że jak się robi kurs na prawo jazdy, jest tam to parkowanie na placu, wjeżdżanie tyłem?
1: Mhm. Chyba już nie ma. To jest?
2: Jest, jeszcze jest. Jest. To jak dobrze to zrobisz i ładnie zaparkujesz, to drzwi nie otworzysz, bo to jest tak wąskie.
0: Więc dokładnie.
2: Kto ma taki
1: garaż?
2: Albo
1: ty jesteś taki szeroki.
2: Tutaj jest taka szansa.
0: Ja poległem na kopercie.
1: Naprawdę?
0: Za mało dałem.
1: No!
2: Co ćwiczycie?
1: Dzień dobry wam mówimy.
2: Od samego rana dzisiaj dzień kultury fizycznej, jakby co.
3: No, cześć SK, dobrze się składa, że dzisiaj taki dzień. Dorota z tej strony się kłania. Ja sama osobiście jestem nauczycielem wychowania fizycznego i dzisiaj raz z moją klasą lecę na wycieczkę rowerową. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia.
1: No. Dorota dba o łydki młodzieży.
0: I pamiętajcie, w kaskach jak na rower, to bardzo ważna kwestia.
1: I to wszyscy.
0: Czy to rower wodny, czy rower zwykły, to wiadomo, że najważniejsze w kasku.
2: Na wodnym to cię pociągnie, cię na dół.
1: A na stacjonarnym, na siłowni też?
2: No, bezpieczeństwo najważniejsze.

0: Do tego numeru też można ćwiczyć cokolwiek, prawda?
1: Prawda!
2: Poranne wrasowanie.
3: Z nami pani Jadzia w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jadziunia, a ty co ćwiczysz od rana?
2: Panie na stojąco.
4: To ładne.
1: Jak żyrafa. Żyrafa.
4: Jak konie.
1: 20 też, minut dziennie tylko.
2: Też mi na stojąco. Okay.
1: Tak.
3: I nie chodzi o to, że dobra klacz z ciebie. Nie, o to chodzi.
2: Tak, też drzwi na stojąco.
0: No dobra, ćwiczymy też prasowanie, czyli patrzymy, co się dzieje na świecie, w prasie i nie tylko oczywiście.
1: Justyna Steczkowska, słuchajcie, opowiedziała o swojej relacji z naturą. Mm. Tam jest chyba jakaś taka podobna jazda, jak do tej, co Edyta Górniak ma.
0: Że co, przytulanie się do drzewa i te inne takie?
1: Chyba tak, że jednoczy się z kosmosem, właśnie z drzewami. Mm-hmm. I w ogrodzie Justyna Steczkowska, w swoim przydomowym ogrodzie, posadziła drzewa na cześć swoich dzieci. I teraz się trzymajcie.
5: Trzymamy się.
1: Jako nawóz, sama to powiedziała w wywiadzie.
5: Nawóz?
1: Jako nawóz pod drzewami we własnym ogrodzie.
5: Ten taki prawdziwy?
1: Użyła.
5: Swoje.
1: Łożyska z porodu. Tak, tak powiedziała.
0: Dzień dobry, proszę zostawić łożysko, bo ja zabiorę do domu.
1: Co ty
3: na to, Jadziu? Mhm.
2: Dobrze, że jeszcze śniadania nie jadłam.
0: No. O kurczę, to ciekawa historia.
3: Chodźmy spać na stojąco.
0: Kurczę, ciekaw jestem, gdzie nasze łożysko. Podobno jest twoje łożysko. Idź do szpitala, zapytaj.
1: Świetnie rosną podobno. No,
2: może rosną? Też jakieś rośliny na nim rosną.
3: Ja ostatnio wymieniałam łożysko w samochodzie, więc...
0: To może o te łożyska chodzi.
1: No. Dajcie jakiegoś innego newsa, bo ja już nie mogę z tym.
3: Poznaliśmy kolejne nazwiska nadchodzącego tańca z gwiazdami. O, do grona właśnie tańczących celebrytów dołączy Helena Englert, ale również Man. Mandaryna!
1: Wow. Będzie mandaryna, super!
3: Internauci piszą, że to no jednak trochę niesprawiedliwe, bo przecież ona jest tancerką.
1: No faktycznie.
0: Aha, rzeczywiście, tak.
1: No. Już wygrała, będzie tak? Afory. Mhm.
0: Co to na to, Jadziu?
2: W pierwszym odcinku obowiązkowo musi zatańczyć do Every Night.
6: Tylko w Radiu SK.
2: Znacie

0: Kuba i Kuba dołączyli do grona obudzonych 24 minuty po 6 rano.
1: Ale nic nie stygnie, bo my cały czas ćwiczymy. Tutaj rozgrzewka pełną parą, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej i zastanawiamy się, co można ćwiczyć.
2: Kultura fizyczna, czyli w skrócie WF, prawda?
0: Tak jest.
2: Wiadomo, no.
0: Twój synek jak ma na imię?
2: Proszę.
0: Kubuś?
3: Też.
0: Mam z nim ćwiczenia.
4: Jestem tłusty, mały, lecz cieszę z tego się. I ćwiczę góra, dół, a później chętnie jem.
0: O, puchatek.
5: Jankes. Kama i Wiktor.
6: Kama i Wiktor.
0: Dajcie nam znać, co wy ćwiczycie od rana.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezero Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Najwięcej cierpliwości przyda się Wam w Żywcu. Całkiem spory ruch teraz na ulicach Witosa, Sienkiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Wolności, Krakowskiej, czyli na drodze wojewódzkiej 946, w okolicach Ronda przy Browarze Żywiec i w okolicach ulicy Handlowej. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 do 27 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a lokalnie nawet zagrzmieć.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 6.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam na Wrocki. Działa jak Viktor Orban, gdy był premierem Węgier. Tak o prezydencie Polski mówi prezydent Ukrainy, według Wołodymyra Zełenskiego. Karol Nawrocki zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A dziś na stacjach paliw ceny takie jak w weekend. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za diesla 6,12 zł. To niższe ceny w porównaniu do tych piątkowych.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
9: SK Sport News.
7: Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, która 2-2 zremisowała z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor
11: w Radiu SK. Janki miał przed chwilą tak zaskoczoną minę, jak normalnie karnet na siłownię, jeżeli wyciąga go raz w roku.
12: To prawda, ale komputerek przestał nie działać, ale no dobrze. Nie o tym, nie o tym, on nie ćwiczy. Jak wy ćwiczycie?
13: Halo, dzień dobry.
14: Cześć, ja od rana ćwiczę nogi na pedałach w samochodie. Gaz, hamulec. A, jeszcze sprzęgło.
13: To absolutnie nie hamujcie się w kontaktach z Eską.
12: Tak, to prawda. Zapraszamy, polecamy, co ćwiczycie w poniedziałek 22 czerwca.

0: Dualipą, fajnie się ćwiczy i bardzo dobrze. 638 tutaj jest, Kam?
1: Przez Europę przewala się fala upałów, ale teraz będzie o fali zwracania orderów. Jak się okazuje, już swój oddał były prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma. Zaraz po nim zrobili to także inni byli prezydenci, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, no.
2: Słuchajcie, jak tak dalej pójdzie, to w Makach, tam nad Ladą, gdzie się zamawia kanapki, oprócz opcji zamów order, trzeba będzie dodać jeszcze jedną, oddaj order.
3: Reklama.
4: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Czy pani gotowa jest do występów?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
2: Budzi w urodziny.
1: Mati, czyli Mateusz.
0: Oczywiście. Witamy Mateusza na Danie Radia SK, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
3: No,
0: witamy. Mateusz.
3: Tak.
0: Pochwal się, które to urodziny? No, pochwal się przed wszystkim.
3: No, niestety już 32.
1: Panie, to może zadam pytanie o inną rocznicę, mianowicie, który rok jesteś po ślubie?
3: A to pierwszy rok, to już pierwsza rocznica.
4: I teraz najważniejsze pytanie, jak oceniasz ostatnie 365 dni ze swojego życia?
3: No, jeszcze lepiej niż wcześniej.
0: Czyli polecasz, żeby się, obrączkować?
3: Oczywiście, no, jeśli ma się odpowiednią partnerkę przy sobie, no to jak najbardziej.
1: Słyszałeś, Wiktor? Wiktor, czy słyszałeś się?
0: Wiktor, słyszałeś?
4: Nic nie słyszę, słuchawki mam popsute.
0: No dobrze.
1: Słuchaj, no oczywiście my bardzo ci serdecznie gratulujemy, ale chyba bardzo dobrze wybrałeś, dlatego że twoja małżonka stwierdziła, że to będzie najlepszy pomysł, żeby właśnie rok po ślubie zrobić ci taką niespodziankę urodzinową, żebyś wiedział, że ona jest fajna i że ty jesteś fajny.
3: Ja wiedziałem, bo to ona zawsze ma takie oryginalne pomysły.
1: No, mówię, dobrze wybrałeś. Tak masz mniej więcej plus 100 do zarąbistości.
3: No ale to moja kochana żona także.
4: Mateusz, wiesz, że ty masz najważniejszą pracę w ciągu ostatnich paru dni, bo ty się zajmujesz klimatyzatorami na co dzień, prawda?
3: Tak.
1: No, panie.
4: Złoty człowiek!
1: Rozumiem, że telefon dzwoni non-stop teraz.

0: Jak to kiedyś Paździoch mówił, panie Sean, pan jest Mendes. Za chwilę 7 na zegarkach.
1: Zaraz po godzinie 7 będzie nasza zabawa, 7 wygrywa.

0: I uwaga, będzie bardzo trudne pytanie.
1: Dawaj podpowiedź jakąś.
0: Mam podpowiedź dać?
2: Aha. Daj.
0: Czy może odpowiedź?
1: No coś co pomoże.
2: Dobra, daj odpowiedź, a więc... i niech sobie wybiorą później pytanie.
0: Odpowiedź na jedno pytanie brzmi nigdzie. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Gastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
1: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może przelotnie popadać, a punktowo nawet zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 25 do 27 stopni na plusie. A jeśli wybieracie się już teraz do pracy lub szkoły na terenie powiatu żywieckiego, najwięcej cierpliwości przyda się Wam w Żywcu. Tradycyjnie największy ruch obserwujemy na ulicach Witosa, Kościuszki, Żeromskiego oraz Sienkiewicza. Wolniej jedziecie też ulicą Krakowską i w rejonie Głównych Rond. Spore natężenie ruchu utrzymuje się również na dojazdach od strony Łodygowic i Wieprza.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Włodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia Iskrzy na linii Warszawa-Kijów i z tymi informacjami reporter Eski Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry,
6: Michale. Jest szansa na złagodzenie tych nastrojów?
17: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
6: A prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 interwencji zanotowali strażacy z powodu burz. Największe szkody nawałnice wyrządziły w Wielkopolsce.
20: Działania polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic.
6: Mówi nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W miejscowości Banie koło Gryfice drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony został tam dach oraz ściana budynku. A burzom towarzyszą upały. Te zachęcają do opalania. Eksperci ostrzegają, że zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne. O czym powinniśmy pamiętać?
21: Żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
6: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
21: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja.
6: Mówiła Joanna Samburska z sanepidu w Bełchatowie, z którą rozmawiał reporter Eski Rafał Różycki.
22: SK Beskidy News.
23: Agnieszka Kucjas. Udana interwencja policji i obrońców praw zwierząt na żywieckim osiedlu Kabaty. Według relacji świadków zwierzęta były bite, kopane, głodzone i przetrzymywane w dramatycznych warunkach. Czworonogi znajdują się obecnie w bezpiecznym miejscu. Blisko 90 czołowych pilotów z Polski i zagranicy rywalizuje w Beskidach, gdzie odbywają się paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Głównymi punktami, z których piloci będą wzbijać się w powietrze, są Skrzyczne w Szczyrku i Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Zawody potrwają do 25 czerwca.
24: Jan, Skana
25: i Wiktor
24: w Radiu SK. Dzień kultury, ale żeby była jasność, fizycznej,
2: tak. Co ćwiczycie od samego rana? Dajcie znać, 3 minutki po godzinie 7.
26: Dobre SK. W poniedziałek rano to ja ćwiczę cierpliwość na naszych polskich drogach.
2: No to uwaga, wdech i wydech.
24: Raczej wydech i klakson.

0: 10 minut po godzinie 7 u nas w Esce Wiktor Waligura, który śpiewa 4 pory roku. No można powiedzieć, że za oknami w przeciągu ostatnich 48 godzin mieliśmy co najmniej 3 pory roku, bo było lato, była wiosna, była jesień. No na szczęście śniegu jeszcze nie ma.
1: To ja jeszcze polecam zupę spora. Bardzo, bardzo fajna sprawa.
2: Zupa spora.
1: Zupa spora.
0: 4 pory.
2: Słuchajcie, moi drodzy, mam tutaj newsa. No, sceny rodem z filmu akcji, można by rzec. Pod łodzią złodziej uciekał przed policją skradzionym samochodem.
1: No zdarza się.
2: Było IO, afera, piski opon, szaleństwo, no i szalony rajd przerwał operator koparki. W sensie pan jechał koparką i zauważył, że coś się dzieje złego.
1: Włączył się do akcji?
2: Włączył się do akcji, a dokładnie swoją łyżkę. Zatrzymał tego złodzieja swoją łyżką, łyżką maszyny koparkowej.
1: Ale to tak trochę życie przerobiło ten stary dowcip na nowy dowcip.
0: A jak? Bo ja nie znam.
1: No teraz jest taki. Przejeżdżał złodziej obok koparki i dał się nabrać. Jankes

0: Ale się ładnie składa. Ha, ha, ha. 17 po 7. Wygrywa w Radiu SK. 17 po 7 i 7 wygrywa idealnie. Dzwońcie, dzwońcie do nas. No i dajcie sobie szansę na nagrody.
1: Jak zwykle zejdziemy do piwnicy, poszukamy wszystkiego, co ma logo Eski i zapakujemy do worka i wam wyślemy, czyli nasz zestaw gadżetowy.
2: No właśnie, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i tylko i wyłącznie osoby, które trzymają telefon przy uchu. I my mówimy cześć.
0: Dzień dobry.
3: Halo, halo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
3: Marcin.
0: Marcin, witamy Marcina, no i lecimy do 7.
2: Marcin, a jak miał na imię Jan Paweł II?
3: Jan Paweł.
0: Nie, no jak, nie, gdzie, czekaj, to jest
2: miał
0: zła odpowiedź.
2: Miał na imię Karol.
1: Właśnie, Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła.
0: No. Marcinku, przeproś siebie, naprawdę.
3: Przepraszam.
0: Proszę.
1: Jest jeszcze pytanie dodatkowe z gwiazdką. Mhm. Czy można w tym konkursie źle odpowiadać?
4: Można, jak najbardziej. Jeszcze jak?
2: Trzymaj się, Marcinku. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Odbieramy dalej telefony. 664-402-302.
0: Dla formalności buczenie puszczę.
2: Halo.
5: No, dzień dobry, witam.
2: Na hejka. Jak ty masz na imię?
5: Patryk.
1: Jak ładnie cię, Patryk, słychać. Bierzcie przykład z Patryka. Brzmijcie jak Patryk, bez pogłosu.
6: Drugie.
0: Kim, no?
1: Kim albo czym w szpitalu zajmuje się pediatra?
5: No, leczy dzieci.
1: No, oczywiście.
0: Prościzna.
1: Oczywiście.
6: Trzecie.
2: Gdzie leży przysmak suwalski?
0: Niam, niam, niam, niam, niam.
5: Na Suwalszczyźnie.
1: W sumie ja bym uznał, tak.
0: A jest coś takiego jak mówię, przysmak.
5: Kakao, kakao. No.
2: Jest przesmyk suwalski, to prawda.
1: Ale przysmak też pewnie jest, no. Przy jakieś kartacze, cepeliny, inne takie tam duchy puszczy. To też są przysmaki.
2: No dobra, jedźmy z następnym.
6: Czwarte.
0: Uwaga, czwarte. Co się działo, jak Pinokio kłamał?
5: Rósł mu nosek.
2: Kłam, kłam, Pinokio, kłam.
1: Kama zejdź z Pinokia.
6: Piąte.
1: Uwaga, co oznacza na drodze okrągły znak z białą strzałką na niebieskim tle?
0: Jego się zgubiłem w połowie.
5: Nakaz, znaczy, jak na prosto nakaz jazdy.
1: Zna się, kurde, dobry.
0: Dobry jest, dobry, dobry, dobry, dobry.
5: Kierowcą ciężarówki jestem, to muszę trochę dać. Tak.
7: Tutaj w lewo miałam rąd objechać.
1: Dobrze, Patryk, że nie jesteś jak Asia, no.
0: Uwaga, szóste teraz.
6: Szóste.
2: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc wymień trzy ćwiczenia na poprawę pośladka. Ale tylko lewego.
5: Przysiady, skłony i te szejki.
1: Szejki? Tylko nie te do jedzenia i do picia.
5: No nie, nie.
1: I uwaga.
6: Siódme.
0: I siódme.
1: Siódme ostatnie.
2: No, zapraszamy.
1: No, zapraszamy. Proszę, Paweł.
8: Jaki jest dzisiaj dzień?
5: Poniedziałeczek.
0: Bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco i bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
5: No dobra, to pozdrawiam mnie, moją osobę i cały Ozorków. Buziaczki dla was.
1: Ozorków?
6: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mnie, moją osobę to prawie Krzysztof Ibisz.

0: To jest Smolasty i Doda. I przed koncertem Dody, który dawała w weekend, widziałam, jak się napięła. Zobaczcie. Mięsień. Wiem, że nie znacie tego słowa. To chyba przekaz do was, panowie. Zobacz.
1: Jak to nie znamy?
0: I ją koleżanka klepie w lewy pośladek.
2: Okay. No dobrze, dobrze, dobrze, żeby to wszystko było takie jak struna.
1: Cały czas coś Kama nam sugeruje w Dniu Kultury Fizycznej, bo dzisiaj właśnie jest tak.
2: No dobra, ale za chwilę u nas newsy. Marcin Prowski będzie o samobójach na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną.
1: Jakoś wyjątkowo dużo razy strzelają do własnej bramki. No. Mm-hmm. Może kierują się taką zasadą, że jak nie umiesz strzelić przeciwnikowi, to strzel chociaż sobie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
14: Najwięcej cierpliwości przyda się Wam w Żywcu. Całkiem spory ruch teraz na ulicach Witosa, Sienkiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Wolności, Krakowskiej, czyli na drodze wojewódzkiej 946, w okolicach Ronda przy Browarze Żywiec i w okolicach ulicy Handlowej. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 do 27 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a lokalnie nawet zagrzmieć.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 7.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim. Trasa w stronę Wrocławia. Między węzłami Opole-Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana. A to po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Zginął pracownik obsługi autostrady. Kolejny rolniczy protest. O 11.00 rolnicy zablokują węzeł Gryfino w zachodniopomorskim. Kierowców będą czekać objazdy drogą wojewódzką numer 119.
12: Sponsorem programu był Decathlon.
16: SK Sport News.
15: Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. A Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
17: Nasza też dostała i się nie chwali.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Kama i Wiktor. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy po weekendzie.
19: Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, więc co po niektórzy świętują, co po niektórzy nie, ale pytamy, co ćwiczycie od samego rana.
20: Siemanko, ja ćwiczę teraz od rana ubieranie się do zajęć, także potem wyjazd na zajęcia tramwajem. Pozdrawiam serdecznie.
18: No, takie wkładanie skarpetek po weekendzie to nie jest łatwa sprawa. Co ćwiczycie? Dzisiaj z rana? Dajcie znać.

0: Ależ ten numer chodzi, działa za każdym razem. Tutaj Radio SK w poniedziałek 22 czerwca, już 7.37.
1: Właśnie jest 7.37, a już teraz żar leje się znowu z nieba, słuchajcie.
2: Właśnie w tym momencie sprawdzam, za oknami 22 stopnie.
0: Wydaje w wielu miejscach, tak, i będzie jeszcze cieplej
2: dzisiaj. Niesamowite, 7.37.
1: To może być ostatni moment na to, żeby otworzyć okno i przewietrzyć, bo potem przez cały dzień należy mieć zamknięte, eksperci przypominają. Chociaż może to się wydawać dziwne, to uwaga, gdy na zewnątrz jest cieplej niż w mieszkaniu, to okna powinniśmy trzymać przez większą część dnia zamknięte, zasłony zasłonięte, otwieramy znowu dopiero na wieczór. Eksperci mówią, że dzięki temu wnętrze mieszkania dłużej pozostanie chłodne.
2: O Jezu, i to jest ten moment, kiedy jesteś introwertykiem i nic nie musisz zmieniać, bo masz zasłonięte okna cały rok.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
5: A pranie też za ciebie wstawi?
6: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
5: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
6: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
3: Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: pijemy kawę, tańczymy, rozgrzewamy się na początku tego tygodnia.
1: Taka miła atmosfera i za chwilę popsuje ją Nosel.
2: Oczywiście.
3: Ale tam popsuje. Co po niektórym poprawi?
1: Słuchaj, no jakbyś była Mirosławą, to byś się nie cieszyła, że do ciebie dzwoni.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
6: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
5: A no tak, no.
6: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
5: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
6: tak,
5: nie
6: znam. Ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
5: No ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
6: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
5: No proszę bardzo, jestem.
6: Moment, widzę panią, w okularach pani jest. A pokój jest taki zielonkawy.
5: Matko bosko, no bez jaj.
6: Nie, ja panią bardzo przepraszam, bo to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
5: To jak można było mnie podglądać? No szlak mnie zaraz trafi.
6: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
5: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor?
6: Niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
5: Dobra, no jest.
6: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
5: No jest, no.
6: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
5: Nie, ten kanał.
7: Nie, nie dostępny.
6: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
5: To jest syn obok, stań się tam.
6: Dobrze, ostatnią kombinację proszę pani zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
5: Ale jest program, cały czas idzie.
6: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
5: Tak, 4-0, no. Pisałam. I program następny pisze.
6: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani, dobrze, wyłączyliśmy to na całe szczęście.
5: Aha, dobra, czyli mnie pani już nie widzi.
6: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
5: Czyli widzieli mnie w piżamie.
6: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
5: Ja na śniadanie.
6: Proszę pani, to ja może przełączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
8: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Chyba pierdolę, ty aleście mnie zrobili super.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Ale lubię, jak ludzie sobie wyznają miłość po wkręcie. To są emocje, to jest radio na żywo.

0: tyle ósma, poranne zajęcia z muzykologii. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, no i Vito Bambino.
1: No i studenci, którzy mają, no właśnie, letnią czy upalną sesję, jak to teraz się nazywa?
2: Tak czy siak na pewno gorącą.
0: Okej. Okay. O tym za chwilę w newsach Marcin Procki.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Burmistrz Nowogarda.

0: Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dziś od 25 do 27 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami może przelotnie popadać deszcz. Lokalnie nawet zagrzmieć. Jeśli chodzi o drogi, to spory ruch teraz w okolicach węzła na S1 w Łodygowicach i na ulicy Żywieckiej. Natomiast w Żywcu postoicie jak zwykle na trasach 945 i 946. Przytyka się też Sienkiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Wolności oraz okolice ronda przy Browarze Żywiec i ulicy Handlowej.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. To na terenie zakładu produkującego aerozole w Harnowie koło Ustki. Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Możliwe, że potrzebne będzie ściągnięcie ciężkiego sprzętu, by rozebrać niektóre elementy budynku. Zdjęcia z pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
6: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
5: Studenci mierzą się z sesją na uczelniach i powoli planują wakacje. Te wielu chce wykorzystać na tymczasową pracę. Jej znalezienie nie jest to wcale takie proste.
7: Bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
8: Jeśli chodzi o studiowanie, to Torun jest fajne, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
9: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
5: Usłyszeliśmy od studentów z Torunia.
2: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. W Żykach, Brzezinach i Andrychowie podejrzani mężczyźni pod pretekstem planowanej budowy sieci światłowodowej fotografowali i filmowali budynki mieszkalne i okolice. Taka inwestycja w tym rejonie nie jest planowana. Policja zaleca szybki kontakt z najbliższym posterunkiem policji. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u stulatki w Żywcu. Do wyjątkowych odwiedzin doszło w sobotę podczas oficjalnego pobytu prezydenta w województwie śląskim. Prezydent wręczył seniorce bukiet kwiatów, podziękował za zaproszenie i zrobił z nią pamiątkowe zdjęcie.
10: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Kultury Fizycznej, no i sprawdzamy, co ćwiczycie. Czy ćwiczycie cierpliwość, czy ćwiczycie pośladki, czy ćwiczycie coś innego.
11: Ja ćwiczę dzisiaj powieki, żeby nie zasnąć w pracy.
12: Właśnie, bo ktoś miał otwierać do oczu, to ja też chętnie.
10: W tym wszystkim najważniejsze, żeby poniedziałek nie ćwiczył nas.
12: Tak, dokładnie. Dajcie znać, co tam ciekawego ćwiczycie z samego rana. Czekamy oczywiście, a można do nas dzwonić. Można zostawiać głosówki na eskowym messengerze. Do wyboru, do koloru.

0: 9 minut po godzinie 8, cały czas prowadzimy nierówną walkę z poniedziałkiem. Mam nadzieję, że wygrywacie. Wygrywacie?
1: Wygrywamy!
2: Słuchajcie, no i stało się. Dzień dobry radio, dzień dobry TVN. Już jest informacja taka oficjalna, no, chociaż ta informacja już wcześniej była, teraz została potwierdzona. Będą jeszcze dwa razy potwierdzać, ale no mamy potwierdzenie potwierdzenia.
1: Oficjalnie w weekend ujawniono nową parę prowadzących Dzień Dobry TVN.
2: I kto?
1: Od 1 lipca budzić z ekranów będą Izabela Krzan.
2: Aha.
1: I
2: nasz
1: jeszcze
2: radiowy,
1: do niedawna.
2: No właśnie, Janek Pirowski. Ale widzieliście... Ale przyznajcie, że Janek tak dobrze w radiu nie wyglądał jak w telewizji. No tak to właśnie wygląda, serio, no.
0: Włączymy, nawet w czasie radiowego poranka włączymy, będziemy oglądać pod jednym warunkiem.
1: Jakim?
2: Ja nie mam warunku. Ty masz jakiś warunek?
0: Tak, tam dawaj. Się musi pojawić poranna zabawa pod tytułem Co Izunia trzyma w ryjku?

0: 17 po 8. SK Karniaki
1: Cup. Cały czas zbieramy ekipę do naszej zabawy SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że w finale nawet 10 tysięcy złotych do zdobycia, ale najpierw trzeba się dostać do naszej drużyny, tak dostać powołanie.
0: To teraz tak zwany mały finał, poniedziałkowy, poranny. Patrycja razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Słuchaj, Patrycja, no, jest idealną pretendentką do tego, by pojawić się 4 lipca w wielkim finale na PGE Narodowym.
0: To jakie argumenty za tym przemawiają, że tak jest?
3: No tak jest, że choćby gra w FC Ponalewce, w takim no, słynnej drużynie. Dalej grasz, prawda?
2: Znaczy, to była taka nasza zbieranina i raz tylko wystąpiliśmy.
3: No to wszystko gra. Na jakiej pozycji?
2: Na napastniku.
1: A czy to prawda, że byłaś jedyną kobietą grającą na turnieju?
2: Tak, na tyle mężczyzn mam tylko ja.
1: Wow!
0: Okay.
1: To domyślam się, że wszyscy próbowali cię faulować.
2: No, różnie bywało.
0: Mam też pewne podejrzenia, patrząc po nazwie i po tym, co się dzieje w tej rozmowie, że chyba Sławkowi ta drużyna przypadłaby do gustu.
3: Ale rzeczywiście kochasz piłkę nożną, prawda?
2: Jeszcze raz?
3: Kochasz, lubisz piłkę nożną, uwielbiasz.
2: Tak, tak. Już kiedyś raz zrezygnowałam, ale musiałam do tego wrócić, bo się nie dało.
3: Okej, a oglądasz Mistrzostwa Świata w piłkę nożną? Komu kibicujesz?
2: Polsce.
3: Bardzo dobrze. No zawsze. I mamy ekspertkę kolejną tuż po kamie. Bardzo dobrze.
1: Patrycja, to przejdźmy w takim razie do meritum. Mianowicie, za momencik usłyszysz zdanie mówione przez Sławka Peszko.
0: Jedno słowo będzie wygwizdane.
1: No i ty musisz powiedzieć, jakiego słowa brakuje. Masz na to 3 sekundy. Gotowa?
2: Tak.
4: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: Monopolowy.
3: No! Nie!
1: Niestety nie była to dobra odpowiedź.
3: Sławek nas słucha, jak mogłaś?
2: No bo wczoraj narzeczonego pytałam i mi tak podpowiedział.
1: I to jest dowód na to, że nie ma co się słuchać facetów, dziewczyny. No, dokładnie. Trzeba znowu kombinować.
2: Ale mówię, przyznam mu pierwszy raz rację, jak wygram.
1: I wyszło jak zwykle.
0: Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stówka na zakupy. W jakim chcesz sklepie? Jakiego byś sklepu nie wybrała? Tam to 100 zł będzie można wydać.
2: Dobra, super, dziękuję.
1: Trzymaj się ciepło, a was zapraszamy na SK.pl. Tam można odsłuchać zagadkę. W ciągu dnia będą pojawiały się podpowiedzi i trzymamy kciuki za to, żebyście zgarnęli 1000 zł kieszonkowego, nocleg w Warszawie dla 2 osób, a później grę w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i walka o 10 tysięcy złotych.
0: No to wracamy do sklepu z hitami na czasie. SK Karniaki Cup. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: minuty, 8:30 na jaskowych zegarach. Cały czas mamy poniedziałek i Dzień Kultury Fizycznej.
1: No i co, ćwiczycie z samego rana?
2: Ja dzień jak co dzień. Zaczynam od treningów, niestety w poniedziałek jestem listonoszem i za chwilę przesiadam się na rower i pedałuję. Pozdrawiam.
0: To serduszko jak dzwon.
3: Ale smutne będą te wszystkie listy, no.
4: Pani była tak optymistyczna, no, jak moje awizo. Young Youngers, Kama i Wiktor. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wierzy, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Na terenie powiatu żywieckiego najwięcej cierpliwości przyda się Wam w Żywcu. Tradycyjnie największy ruch obserwujemy na ulicach Witosa, Kościuszki, Żeromskiego oraz Sienkiewicza. Wolniej jedziecie też ulicą Krakowską i w rejonie Głównych Rond. Spore natężenie ruchu utrzymuje się również na dojazdach od strony Łodygowic i Wieprza. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie może przelotnie popadać, a punktowo nawet zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 25 do 27 stopni na plusie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
13: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, nowe ostrzeżenia przed pogodą. Alerty przed upałem wydano dla okolic Zamościa, Rzeszowa i Przemyśla. IMGW ostrzega także przed burzami, które prognozowane są w całej południowo-wschodniej Polsce. Kierowcy, nadal zablokowana jest A4 na Opolszczyźnie. Na odcinku między Opolem a Brzegiem rano doszło do poważnego wypadku. Trasa w stronę Wrocławia jest zablokowana. A po dwóch turniejach Ligi Narodów polskie siatkarki zajmują czwarte miejsce. Na zakończenie zawodów w Bangkoku Polki przegrały z Kanadą 2-3. Kolejny turniej ruszy za 2,5 tygodnia, a biało-czerwone wystąpią tym razem w Osace.
14: Jankes,
15: i Wiktor.
16: I Wiktor.
15: Radio Elka.
17: Trwają poranne ćwiczenia.
18: Ćwiczymy, bo dzisiaj dzień rzeczywiście WF-u Kultury Fizycznej.
19: No właśnie, i zastanawiamy się, co ćwiczycie tak naprawdę od rana.
20: Siemaneczko, z rana to ja ćwiczę pracowników na magazynie.
18: Dziękujemy w imieniu pracowników.
21: Pan trener się odezwał.
18: Sobotę we Wrocławiu, no było, były ćwiczenia na stadionie żużlowym.
21: To był taniec na wodzie.
18: Tak, trzy godziny ćwiczyli przed oficjalnym rozpoczęciem zawodów żużlowych, ale się udało. I gratulacje dla Bartka z Marzlika.

0: Poniedziałek. Poniedziałek.
1: Jeszcze raz.
0: Poniedziałek.
2: Słuchaj, dobrze, że jesteś wśród przyjaciół, bo wśród przyjaciół takie poniedziałki zdecydowanie łatwiej jest oczywiście jakoś przeżyć. Mm. I co więcej, to, że przyjaźń jest bardzo ważna w życiu, stwierdziło również PKP.
1: Ale z kim oni każą mi się przyjaźnić?
2: Wyobraźcie sobie, że...
0: PKP Polska z PKP Niemcy.
2: Zaproponowali.
0: Ojej.
2: Wymyślono polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W obiegu pojawi się 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla młodzieży z dwóch sąsiednich krajów. Prawie tak. Bilety mają służyć, tutaj cytuję, pogłębianiu wzajemnych relacji.
0: No i nawet niby człowiek nic pogłębiać nie planował, ale
1: za darmo to uczciwa cena.
3: Deutschland. Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ja nie śniadania.
1: Ja właśnie zjadłem kawałeczek pączka.
2: A mógłbyś tak poćwiczyć na przykład dzielenie się? To jest bardzo ważna cecha. Dzieci byś nauczył...
1: Nie wierzę, że to powiedziałaś. Sama nie wierzę, że to powiedziałaś. Jest pierwszy hit do dzielenia, ja z tym mówię, że ja się nie dzielę.
0: Przypominamy, że ale dzisiaj jeden wielki poligon ćwiczebny od rana, więc pytamy was, co wy ćwiczycie w poniedziałek?
3: Z rana to ja ćwiczę swoją cierpliwość w staniu w korku i już mentalnie nastawiam się na akcję szukaj miejsca parkingowego.
0: Oj, szukaj.
1: To jest rzeczywiście trudne, no. Ja polecam w ogóle Warszawa w centrum w ciągu dnia, to jest dopiero challenge, no. To jest niesamowite.
0: Można wtedy...
4: A ja tam od rana ćwiczę, jak nie wieść siebie, nie stanąć obok.
0: Dokładnie, to jest to uczucie.
2: Ale jakby tak człowiek stanął obok siebie, to byłoby nas dwie, więc może robota poszłaby szybciej.
0: Ale w sumie tak podsumowując dzisiejsze starania, ćwiczenia i te wszystkie historie poranne, to...
5: Dzień dobry, Eska. A ja się zapytam, po co ćwiczyć?
6: Ja mam Krys i Wiktor.
1: Dziękujemy bardzo, no ale ćwiczymy oczywiście, teraz muzykę ćwiczymy na Antoniewski.

0: Carla Fernandez, cudowna, wspaniała na ten RDS-ka. 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: No właśnie, i to jest poniedziałek, więc pamiętajcie, że on za momencik się kończy, a potem już jest wtorek.
2: Tak sobie analizuję nazwę tego dnia, poniedziałek.
1: No.
2: Oni nawet wymyślając nazwę stwierdzili, że coś tu nie działa.
0: We wtorek będzie lżej.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg.

0: Za Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dziś od 25 do 27 stopni na plusie. Przez cały dzień będzie pochmurno z przejaśnieniami, a miejscami może przelotnie popadać deszcz. Lokalnie nawet zagrzmieć. Jeśli chodzi o drogi, to spory ruch teraz w okolicach węzła na S1 w Łodygowicach i na ulicy Żywieckiej. Natomiast w Żywcu postoicie jak zwykle na trasach 945 i 946. Przytyka się też Sienkiewicza, Kościuszki, Żeromskiego, Wolności oraz okolice ronda przy Browarze Żywiec i ulicy Handlowej.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia. To po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwojowicach w Opolskiem. Ciężarówka wjechała tam w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
6: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby.
5: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracuje policja. A przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Dziś w Szczecinie ma ruszyć proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy, co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
5: A posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Sporo podtopień było też w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
8: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
5: A dziś alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w całej południowo-wschodniej Polsce.
9: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Udana interwencja policji i obrońców praw zwierząt na żywieckim osiedlu Kabaty. Według relacji świadków zwierzęta były bite, kopane, głodzone i przetrzymywane w dramatycznych warunkach. Czworonogi znajdują się obecnie w bezpiecznym miejscu. Blisko 90 czołowych pilotów z Polski i zagranicy rywalizuje w Beskidach, gdzie odbywają się paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Głównymi punktami, z których piloci będą wzbijać się w powietrze, są Skrzyczne w Szczyrku i Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Zawody potrwają do 25 czerwca.
10: I co, że teraz już z górki? Że dzień coraz krótszy? Naprawdę? No, zajmiemy się tym tematem w tej godzinie, obiecuję. I zajmiemy się też graniem hitów na czasie. Będzie Dua Lipa, będzie Thomas Gray, będzie Nareszcie, czyli Igor Herwood z Alia i Vito Bambino, a także Wszystkie Marzenia. Łatwo Ganki Majko też w tej godzinie. Michu Sopkowski, witajcie. Hit.

0: Jedna z gwiazd Łucie Summer Festival. Timbaland na naszej antenie. Timbaland z Nelly Furtado i z Justinem Timberlake'iem, czyli Give It To Me. Ta Polska, słuchajcie, to jest jednak naprawdę całkiem duża, całkiem spora. Mówię o tym w kontekście rzeczywiście przesilenia letniego i tego, że no dzień z górki będzie, no krótko mówiąc. Dzień coraz krótszy. Póki co te zmiany są naprawdę niewielkie, bo na przykład dla Władysławowa, czyli bardzo mocno na północ, to są 4 sekundy mniej od najdłuższego dnia, a dla Zakopanego 3 sekundy. Jest różnica, ale to jest minimalna różnica. Ta dużo większa różnica, specjalnie podałem najbardziej na północ i najbardziej na południe, prawie wysunięte miejsca w naszym kraju, bo ta zasadnicza długość to jest długość trwania dnia. W Zakopanem to jest 16 godzin i 15 minut, a we Władysławowie dzisiaj dzień będzie trwał 17 godzin i 19 minut. Krótko mówiąc, godzinkę więcej. No, zimą to nie jest dobry pomysł, żeby się tak poruszać w drugą stronę, bo wtedy jest dłuższa noc, ale póki co, jeśli ktoś ma ochotę na więcej słońca i więcej dnia, to zdecydowanie warto uderzać na północ. Więc generalnie, jeśli ktoś gdzieś wam mówi albo czytacie, że dziś słońce wstało i zajdzie o tej godzinie, no to pytanie, czy to konkretnie dla waszej lokalizacji, bo to się bardzo może różnić w zależności od tego, gdzie przebywacie w danym momencie. Nareszcie Wesce, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, to już za chwilę później Calvin Harris. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: I po reklamie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
3: Why wait to say, at least I did it my way.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama.

0: Alpha Fire. Kapitalny numer od Eda Sheerana na antenie Radia SK. Czytam właśnie informację od warszawskiego zoo sprzed pół godziny, że dziś z przyczyn technicznych zoo będzie zamknięte do odwołania. Mam szczerą nadzieję, że ta przyczyna techniczna to nie jest lew, który na przykład postanowił zrobić sobie ponadprogramową wycieczkę po alejkach zoo, albo nawet poza. DJ Snake i Justin Bieber, czyli Let Me Love You, SC za moment, a później Damiano Dawid.
1: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

sobotę mieliśmy w Parku Wodnym Santago imprezę SK in the Sun i była tam strefa karaoke i tak wspominałem właśnie, że ten numer akurat do karaoke to się nie nadaje z tym swoim epetapetapetapetapet. Użel! Ale do słuchania się nadaje jak najbardziej. Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10. Meruza i Bad Memories na początek kolejnej godziny wypełnionej estkowymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.

0: Dinozaurów.
1: Wow, super!
0: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
1: Tak, i otwarty jest codziennie.
0: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Dziś ciepło, ale już nie tak upalnie jak w weekend. Na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni na plusie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo nawet zagrzmieć. Na drogach ruch już raczej płynny, ale w kilku miejscach tworzą się korki. Jak zwykle ciasno na Wesołej i trasie 946 w Żywcu. W Świnnej z powodu robót drogowych w obu kierunkach postoicie na Żywieckiej. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa walka z pożarem we Włocławku. Ogień pojawił się na terenie zakładu przy ulicy Barskiej. Płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego.
9: Ja uważam, że po tym, jak on przyjął decyzję,
8: uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. A prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się też m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko czy Petro Poroszenko. A rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę pojawią się na węźle Gryfino. Wjadą tam ciągnikami i będą czekać na wizytę premiera.
10: Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
8: Zapowiada jeden z rolników, Paweł Toporek. Protest ma trwać do skutku, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdu drogami lokalnymi.
11: SK Beskidy News.
7: Agnieszka Kucjas. Za nami drugi memoriał Henryka Pasko w Wiśle. W Mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej Dzieci wzięli udział m.in. zawodnicy Klubu Sportowego Olimpijczyk Gilowice.
12: Impreza w piękny sposób upamiętnia zmarłego założyciela oraz prezesa klubu Henryka Pasko.
7: Mówi Mateusz Pasko, prezes Olimpijczyka. Do 25 czerwca w Beskidach potrwają paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Bierze w nich udział blisko 90 pilotów z Polski i zagranicy. Główne punkty startu to Góra Żar i Skrzyczna.
13: Mundial w Ameryce Północnej już rozkręcony. Przypomnimy w tej godzinie numer, który z tym mundialem jest związany. Hymn od Andrea Bocelliego i Davida Getty, szanowni państwo. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nawet te z Bocellim. Meduza na początek, będzie też Dawid Podsiadło, będzie Milki, David Getta, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: nigdy nie przeminą.
1: Fani futbolu to by chcieli, żeby mundial trwał wiecznie, co? Syny i Polaki PZ, otwieram wino na antenie Radia SK. W tym naszym mundialu, czy nie naszym, ale w mundialu, grupa H jak Hiszpania, raczej H jak Republika Zielonego Przylądka, która zremisowała z Hiszpanią, zremisowała z Urugwajem i ten kraj, którego populacja to mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Poznań, ma szansę wyjść z grupy, a to jest pierwszy raz Republiki Zielonego Przylądka na mundialu, bo ma do rozegrania mecz już tylko z Arabią Saudyjską, która póki co zajmuje ostatnie miejsce. No to byłoby coś, prawda? A my mamy tak zwany mundial w domu, czyli Sławek Peszko i nasza akcja SK Karniaki Cup. Przypomnę, kompletujemy naszą drużynę, która już 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. Trzeba spróbować rozszyfrować, jakie jedno słowo jest wygwizdane w tej właśnie wypowiedzi.
2: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: Czy? No właśnie, czekam. Na sk.pl zgłaszacie się totalnie za free do naszej akcji SK Karniaki Cup. Koniec końców do zgarnięcia. Pobyt w Warszawie, pobyt na PGE Narodowym. No gra tam, dla których wielu będzie to spełnienie marzenia. No i 10 tysięcy złotych do wzięcia. No i oczywiście porządny afterek ze Sławkiem Peszko. Tej Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, a później Andy Dust, Harris i Zokaria w SC.
3: Radio SK. To promocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.

się wszyscy! To jeszcze jeden mundialowy akcent w tej godzinie. Muzyczny mundialowy akcent, żeby nie było wątpliwości. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mają swoją oficjalną piosenkę. To Shakira i Burna Boy, Die Die, ale mają też oficjalny hymn. Jejku, ja nigdy nie sądziłem, że ja Andrea Bocelliego będę na antenie Radia Esko zapowiadał, no. Nigdy nie mów nigdy, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game.

0: Imagine Dragons i Radioactive na antenie Radia SK, żeby grupa rozpieszczała informowaniem nas w social mediach, co się u nich dzieje, no to nie powiem. Ostatni post na Insta sprzed 6 dni to życzenia urodzinowe dla Wayne'a. Wszystkiego dobrego, drogi Wayne'ie. To oczywiście członek formacji Imagine Dragons, a wcześniej poprzedni post to jest sprzed 5 tygodni, więc mam nadzieję, że odpoczywają po prostu. No również od social mediów chłopaki z Imagine Dragons. Za chwilę Jeremy Sikorski, nie odpoczywamy od hitów na czasie, będzie Majestic, Bonnie M i Rasputin za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

A ja na to jak na lato. Naprawdę w sam raz na tę porę roku, która właśnie się rozpoczęła. Marisa i Odkochaj. Tuż przed godziną 11. Po 11 hity na czasie będzie na początek. Wiktor Waligura i 4 pory roku.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody familijne ma

0: Ciot sklep Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: W Andrychowie, korki głównie na Krakowskiej. W Żywcu cały czas przytyka się Wesoła i trasy 945 i 946. Choć zdecydowanie większe korki tradycyjnie na drodze 946 w rejonie jeziora. W Świnnej z powodu robót drogowych przytyka się Żywiecka. Dziś ciepło, ale nieupalnie. Na termometrach od 25 do 27 stopni na plusie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo może zagrzmieć. Więc wychodząc z domu lepiej zabierzcie ze sobą parasol.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: 11 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polityczne trzęsienie ziemi w Londynie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył właśnie rezygnację. Swoją decyzję omówił już z królem, a przekazał ją na specjalnie zwołanej konferencji. Każda decyzja, którą podjąłem, była podyktowana stawianiem kraju, który kocham, na pierwszym miejscu. Dlatego rezygnuję z funkcji lidera Partii Pracy. Dziś rano rozmawiałem z jego królewską mością, aby poinformować go o mojej decyzji. A Starmer zapowiedział, że udzieli pełnego poparcia swojemu następcy. Ostatnio jego wyniki sondażowe spadały, a do tego jego koledzy z partii namawiali go do rezygnacji. Kolejny dzień obławy. Na razie bez efektu wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. To podejrzane o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To czwarty dzień poszukiwań, mówi Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji.
6: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
5: A mężczyzny szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec. A dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się też z Algierią.
7: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Kolejna fala oszustw, w tym na Żywiecczyźnie. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku PIT, mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
8: KAS nie wysyła wiadomości z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego.
4: KAS zachęca do zgłaszania incydentów przez platformę CERT. Na budynkach OSP w gminie Lipowa zamontowano zewnętrzne stacje Helpbox 365. Każda została wyposażona w automatyczny defibrylator AED i w pełni zaopatrzoną apteczkę reanimacyjną.
9: Ed Sheeran, Shape of You, bardzo proszę. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, też zagram. Będzie Katy Perry, będzie Kuba i Kuba. A na początek numer jeden z gorącej dwudziestki Radia SK, czyli najpopularniejszy hit w Polsce. Szanowni Państwo, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, 11:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie. Hit-y.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato na antenie Radio SK. Zanim lato nam ostygnie, to jeszcze mnóstwo koncertów, mnóstwo imprez, mnóstwo festiwali przed nami. A mnóstwo z tych festiwali również z zaproszeniami i karnetami na antenie Radia SK. Ale nie musicie czekać, bo możecie zgarnąć sobie już dzisiaj na przykład 1000 zł na festiwal, który sobie wybierzecie. To wszystko podczas festiwalowe love w Radiu SK już dzisiaj w imprezce. Zgłaszacie się zupełnie za darmo na sk.pl albo w aplikacji Radia SK. Za chwilę po krótkiej przerwie Ebony Hertz, a później Taylor Swift u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
7: Zatorlandu?
6: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
7: Wow, super!
6: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
7: Tak, i otwarty jest codziennie.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: I po reklamie.

0: Danzel, You Spin Me Round na antenie Radio SK. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w wielkim finale SK Karniaki Cup. Najpierw trzeba powalczyć o powołanie. Patrycja dziś z samego rana walczyła.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
2: monopolowy. No! Niestety nie była to
3: Patrycio,
2: dobra
3: odpowiedź. Patrycio, Sławek nas słucha, jak mogłaś?
0: No co, na taką renomę to się pracuje latami. Zgłoszenia na SK.pl, szczegóły już za chwilę, a za chwilę Lady Gaga również muzycznie.
4: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
14: Teoria
11: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: BB Rexa i David Guetta, Sad Girls. Niech ona jeszcze zaśpiewa na koniec, dobra?
1: Dobra, dawaj. Ale to jest hicior.
0: Naprawdę, naprawdę. U mnie od pierwszego odsłuchu. Łukasz Zduńczyk odzywa się już do Państwa i będzie się gęściej odzywał po godzinie 12, bo to jemu przekazuje tak zwaną antenę Radia SK.
1: I za chwilę ogłaszam sukces, bo za chwilę zaliczymy pierwszą połowę poniedziałku.
0: O, to są bardzo dobre wieści. I będzie też Bletka od Łukasza, a ja, moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się w środę wyjątkowo po godzinie 9. Michał Sapkowski, wielkie dzięki.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właśnie.

0: sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
1: Dziś ciepło, ale już nie tak upalnie jak w weekend. Na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni na plusie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo nawet zagrzmieć. Na drogach ruch już raczej płynny, ale w kilku miejscach tworzą się korki. Jak zwykle ciasno na Wesołej i trasie 946 w Żywcu. W Świnnej z powodu robót drogowych w obu kierunkach postoicie na Żywieckiej. W Andrychowie ciasno na Krakowskiej, Batorego i 1 Maja.
0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: Minęło południe, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zmiana na szczytach władzy w Wielkiej Brytanii. Keir Starmer zapowiedział rezygnację ze stanowiska premiera. Jak przyznał, decyzja jest efektem nacisków wewnątrz Partii Pracy. Głównym kandydatem na nowego lidera ugrupowania i szefa rządu jest teraz Andy Burnham. Zmiana ma nastąpić po wyborze nowego przewodniczącego partii, a jego następcę poznamy najpóźniej we wrześniu. Uwaga na burze. Alerty drugiego stopnia obowiązują w 9 województwach. Najsilniejsze burze prognozowane są na południowym wschodzie kraju. W zachodniopomorskim strażacy z kolei od wczoraj wyjeżdżali do zdarzeń już blisko 200 razy. Służby wezwano m.in. do szkoły w miejscowości Banie, mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
4: Doszło do przewrócenia się drzewa na budynek szkoły. W wyniku tego uszkodzeniu uległ dach oraz ściana obiektu.
3: Nikomu na szczęście się nic nie stało. Uwaga kierowcy, od dziś duże utrudnienia na A2 i S11 koło Poznania. Ruszają remonty na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek problemy czekają kierowców jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic. Zmiany dotyczą też trasy S11 z Kórnika do Poznania i Świecka. Więcej Bartek Łojewski.
5: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy.
3: A utrudnienia potrwają nawet 5 tygodni.
6: SK Beskidy News.
1: Agnieszka Kucjes stoczył zwycięski pojedynek z drzwiami wejściowymi do klatki. Mieszkańcy bloku przy ulicy Włókniarzy 7 w Andrychowie poszukują osoby, która zdewastowała drzwi. 4 nowe witacze staną na rogatkach gminy Gilowice. To kolejny pomysł, jak uczcić jubileusz naszej gminy, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
7: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który przejeżdża, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
1: 2 witacze zostaną zamontowane przy drodze wojewódzkiej 946 i 2 przy powiatówce.
8: Ha, no i mamy to, słuchajcie. Teraz to już zleci do piątku. Już pierwsza połowa poniedziałku, za nami 11:40. Będzie z górki. Zaczynamy razem ten tydzień pracy. Popracujmy razem, a wiadomo, pracę najlepiej zacząć od przerwy na kawkę. I to jest dobry moment na to. A ja wam zagram Bledka na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Prawdziwy klasyk na rozluźnienie. O takich hitach zawsze na czasie też w Radiu SK nie zapominamy. Happy za nami, 19 minut po godzinie 12 w pierwszy poniedziałek lata. I to już jest pierwsza dobra informacja na temat tego dnia. SK odczarowuje poniedziałek, a wy to robicie razem z nami. Więc teraz dajcie znać, co wam w ten poniedziałek wyszło. Może makijaż ładny przed pracą wyszedł. A może cieszycie się, że jesteście teraz w pracy, bo tu przynajmniej jest klimatyzacja, a upalisko straszny. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Po prostu powiedzcie coś dobrego na temat tego poniedziałku, żeby ten dzień odczarować. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK, a na osłonę tego dnia ja wam za chwilę niezły hicior zagram. Justin Bieber z Nicki Minaj za chwilę się pojawi. A wy dawajcie znać, co wam wyszło.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: I po reklamie.

0: Damian, Dawid i Tyla w Radiu SK i poniedziałek może być przyjemny. A wy ten poniedziałek odczarowujecie, dajecie znać, co wam dzisiaj wyszło. Słuchajcie, okazuje się, że są już wśród nas osoby, które nie mogą się doczekać września, mimo że się jeszcze wakacje nie zaczęły. Magda jest wśród takich osób.
1: Mi w ten poniedziałek wyszło dziecko do szkoły i to jest cudowne, bo już w kolejny poniedziałek, ani przez kolejne długo nie wyjdzie.
0: Magda, spokojnie, nie będzie tak źle, bo w wakacje, jak dziecko wejdzie do swojego pokoju i zacznie grać na komputerze, to też prędko nie wyjdzie i też będziesz miała spokój. I to od ciebie będzie zależało, jak długo. Magda, na pocieszenie dostajesz eskową nerkę i butelkę.
2: Reklama.
3: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Poczujmy ten spokój jeszcze przez 3 sekundy. O, i od razu lepiej. Od razu człowiek mniej zestresowany. Gips i Kukon z hitem idealnym na poniedziałkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, a tak brzmi, uwaga, uwaga, prawdziwe, czyste poniedziałkowe szczęście w pracy. Emilka?
1: Mi informatycy dalej robią komputer, bo coś się zepsuło, więc w pracy mam czas, żeby pić kawę i słuchać Radia SK.
0: To niech się panowie tam nie spieszą. Spokojnie, niech dokładnie ten komputer sprawdzi.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Andrychowie, korki głównie na Krakowskiej. W Żywcu cały czas przytyka się Wesoła i trasy 945 i 946. Choć zdecydowanie większe korki tradycyjnie na drodze 946 w rejonie jeziora. W Świnnej z powodu robót drogowych przytyka się Żywiecka. Dziś ciepło, ale nie upalnie. Na termometrach od 25 do 27 stopni na plusie. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo może zagrzmieć. Więc wychodząc z domu lepiej zabierzcie ze sobą parasol.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Zbliża się 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie. Dowiedziało się przed chwilą Radio SK. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. W akcji brało udział około 300 policjantów, drony, śmigłowiec i psy tropiące. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. To po pożarze magazynu z chemikaliami na ulicy Barskiej we Włocławku.
12: Ile potrwają to działania związane z dogaszaniem tych drobnych zdarzeń pożarów, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast pożar mamy już opanowany.
11: Mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w Zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
13: Będziemy strajkować do bólu, dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
14: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
11: Protest powoduje spore utrudnienia dla kierowców.
15: Prędzej byliśmy w domu, a tak trudno.
16: Jedziemy z Międzyzdroju na Poznań i już trzeci raz Szczecin okrążamy.
11: A rolnicy zapowiadają, że ten protest może potrwać nawet 2 miesiące.
0: SK Beskid.

0: News.
1: Agnieszka Kucjas. Za nami drugi memoriał Henryka Pasko w Wiśle. W Mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej dzieci wzięli udział m.in. zawodnicy klubu sportowego Olimpijczyk Gilowice.
2: Impreza w piękny sposób upamiętnia zmarłego założyciela oraz prezesa klubu Henryka Pasko.
1: Mówi Mateusz Pasko, prezes Olimpijczyka. Do 25 czerwca w Beskidach potrwają paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Bierze w nich udział blisko 90 pilotów z Polski i zagranicy. Główne punkty startu to Góra Żar i Skrzyczna.
3: Mam nadzieję, że za chwilę ktoś z Was będzie robił cieszynkę. Taki wślizg na kolanach w rogu boiska jak rasowy piłkarz. Bo ktoś z Was powalczy o to, żeby zagrać w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Będziecie musieli zgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Szczegóły naszej zabawy i zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Jaki tu jest spokój. Passenger w Radiu SK. Ale to jest tylko cisza przed burzą. Cisza przed wielkimi piłkarskimi emocjami.
2: SK Karniaki Cup.
1: To są, słuchajcie, większe emocje niż na mundialu, bo my zbieramy ekipę Radia SK, która już 4 lipca zagra w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. 4 osoby już w drużynie są, no ale żeby była dobra drużyna, to musi być 11. Ja mam teraz kandydatkę na linii. Cześć, Kamila.
3: Hej.
1: No to reklamuj się, dlaczego ty jesteś dobrą osobą do tej drużyny, bo w skrócie masz życiowe doświadczenie. Jak to się może to twoje doświadczenie w piłce przydać?
3: No ja może nie jestem zawodowym sportowcem, ale no ogarniam wszystko. Zakupy, dziecko, obowiązki, wypiję sobie jeszcze ciepłą kawę. Także lubię działać pod presją. Czasem się zastanawiam, czy nie mam ADHD, bo im bliżej terminu czy czegokolwiek, to tym szybciej działam.
1: Czyli jest refleks i nie ma w tym wszystkim zadyszki. Ja myślę, że ty jesteś idealną kandydatką do naszej ekipy. Ale dobra, żeby się dostać, to musisz teraz przejść ostateczną weryfikację, odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko. Czy ty jesteś na to gotowa? Będziesz miała tylko 3 sekundy, żeby zgadnąć to jedno, jedyne słowo, które da ci bilet na PGE Narodowy.
3: No, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie będzie za mocno.
1: No to uwaga, jedziemy.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
3: Policja.
1: Ajajajajaj, no niestety nie.
3: O.
1: Nie, policja, to była zbyt mocna odpowiedź niestety, słuchaj. Ale słuchaj, mam coś na otarcie łez, nie przejmuj się. Bo to jest coś, co bardzo skutecznie ociera łzy. Bo to jest stówka na pocieszenie.
3: O, no to idealnie, akurat na wakacje będzie.
1: No jakieś tam dobre gofry albo lody, to na pewno się przyda.
3: No na pewno, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, dobrego poniedziałku, wiem, że jesteś na pracy zdalnej, to tam pracuj intensywnie, żeby przynajmniej udawaj.
3: Tak, oczywiście nie będę udawać, pracuję.
1: A wy wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, jeżeli wiecie, co powiedział Sławek Peszko, to wpadajcie, zgłoszenia są darmowe, a w wielkim finale na PGE Narodowym do zgarnięcia będzie 10 tysięcy złotych.
2: SK Karniaki Cup.
5: Autopromocja.
6: Niektórzy nie dowierzają.
7: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
6: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
8: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
6: A są tacy, którzy po prostu grożą.
7: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon,
13: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: SK odwołuje poniedziałkowy stres właśnie takimi numerami Mezo i Kasia Wilk. I co ciekawe, ten kawałek powstał w tym samym roku, w którym pojawił się serial Rancho. I słuchajcie, są nowe wieści z planu, bo jak wiecie, powstanie 11 sezon tej kultowej, ukochanej przez Polaków produkcji. I uwaga, jak czytam na SK.pl, na planie pojawi się aż 9 nowych aktorek. Piszemy o tym na SK.pl, mamy też zdjęcia. Ale słuchajcie, to i tak nie ma znaczenia, w kto w tym nowym Ranchu zagra. Przecież jak z telewizora w salonie popłyną takie dźwięki, to przecież wiadomo, że to będzie udany wieczór, niezależnie od obsady. A my w SK też mamy dobrą obsadę. Za chwilę m.in. Benson Boone.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na SK.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W moim mieście pada deszcz.
18: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Ekspres i Radio SK.
19: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Tego się będzie dobrze słuchało na wakacjach. A państwo Lewandowscy już teraz są na wakacjach. Robert Lewandowski z rodzinką wypoczywa nad jeziorem Como we Włoszech. I jest luksus. Pływają sobie łódką po jeziorze, skaczą do basenu, chyba jest im dobrze. A gdzie Lewandowski będzie grał od nowego sezonu, nadal nie wiadomo, a fani się niecierpliwią. No i w sumie dobrze, no. Najpierw to niech Lewy wykorzysta zaległy urlop w Barcelonie, a potem dopiero się pomyśli o nowej firmie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dziś do 27 stopni, ale uwaga, miejscami przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Popołudniowy szczyt komunikacyjny na Żywiecczyźnie rozkręca się na dobre. Największe korki tworzą się obecnie w Żywcu na ulicach Kościuszki, Żeromskiego i Sienkiewicza. Zwalnia także ruch na ulicy Witosa oraz na wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska Białej. Kierowcy wracający z pracy muszą się liczyć z wydłużonym czasem przejazdu, zwłaszcza w centrum miasta.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Koniec obławy w Mierzawie w Świętokrzyskiem. Zatrzymano 49-latka byłego policjanta podejrzewanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej. Poszukiwania trwały 4 dni, a brało w nich udział ponad 300 policjantów.
6: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu narzownika potwierdza policja.
7: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
6: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów.
5: Sprawę relacjonowała Agnieszka Jędrasik, a więcej piszemy o tym na sk.pl. Ponad 230 razy interweniowali dziś małopolscy strażacy. To przez ulewy i burze, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zgłoszeń było w Krakowie.
8: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Drzewa spadły na zaparkowane samochody.
5: Powiedział SC Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Gigantyczny pomnik Messiego w Argentynie. 26-metrowy posąg waży około 70 ton i przedstawia piłkarza z Pucharem Świata w geście triumfu. Ma to być nowa atrakcja turystyczna regionu.
0: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Kolejna fala oszustw, w tym na Żywiecczyźnie. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku PIT, mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
9: KAS nie wysyła wiadomości z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego.
4: KAS zachęca do zgłaszania incydentów przez platformę CERT. Na budynkach OSP w gminie Lipowa zamontowano zewnętrzne stacje.

0: HelpBox 365. Każda została wyposażona w automatyczny defibrylator AED i w pełni zaopatrzoną apteczkę reanimacyjną.
1: A jeszcze wracając na chwilę do Messiego, to zdjęcie po mundialu w Katarze, jak on trzyma puchar w geście triumfu, to jest najliczniej lajkowane zdjęcie na Instagramie w historii. Gratulujemy jeszcze raz Messiego, ciekawe jak w tym roku będzie. A my tymczasem odliczamy czas do końca poniedziałkowej pracy. Już niedługo. SK dokłada hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już niedługo, już zaraz się będzie można zbierać, myć kubek po kawie i kierować się do wyjścia. A na zegarach punktualnie 2:02.

0: Thomas Gray. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a to podobno najzdrowsza przekąska w upalne dni. I tak mówi poważny pan dietetyk, więc to nie jest żadne oszustwo. W gorące dni najlepiej jeść arbuzy. Ma mało kalorii, nawadnia, bo w 90% składa się z wody. Ma jeszcze węglowodany, witaminy, minerały. Obniża ciśnienie i stężenie cholesterolu. Same plusy mają te arbuzy. A ja tak nieoficjalnie, słuchajcie, jeszcze słyszałem, że jak druga połówka nam tego arbuza tak w kosteczki pokroi i pestki wyciągnie, to podobno jest jeszcze zdrowszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
8: Zatorlandu?
7: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
8: Wow, super!
7: A wierzysz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
8: Tak, i otwarty jest codziennie.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
14: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizierarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
17: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Kiedy kawa przestaje działać, jest Katy Perry na antenie Radia SK. A teraz uwaga, nasza słuchaczka Madzia chciała nam wszystkim do czegoś się przyznać, coś wyznać.
1: Hej SK, w czwartek jadę nad morze. Wstyd się przyznać, pierwszy raz w życiu. Pozdrawiam!
0: A to żaden wstyd, można tylko pozazdrościć. Madzia po raz pierwszy zje pysznego gofra nad Bałtykiem. Zobaczy, jak to jest, kiedy bita śmietana zaczyna się rozpuszczać i trzeba szybko dojadać. Po raz pierwszy wbije parawan i zapomni zabrać ze sobą tego gumowego młotka. Wykopie pierwszy dołek na plaży, aż się woda na dnie pojawi. To jest piękne uczucie. Co jeszcze Madzia powinna zrobić po raz pierwszy? Na pierwszym w życiu wyjeździe nad Bałtyk. Możecie dorzucić swoje propozycje w głosówce na eskowym Messengerze.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy hity na czasie, a nasza słuchaczka Madzia przed chwilą się pochwaliła, że po raz pierwszy w życiu w tym roku wyjeżdża nad Bałtyk. No i wy oczywiście macie dla Madzi rady. Marta?
1: No na pewno musi przywieźć super pamiątki z nadmorza, najlepsze, czyli gumowe kaczki, czy tam inne jakieś pluszowe kapibary.
0: A i koniecznie taką szklaną kulę z wodą, w której jest latarnia morska. Darek z kolei ma radę, jak się dobrze ułożyć na plaży.
2: Wykopać dołek w piasku i wyłożyć go ręczniczkami lub kocykami, żeby tak pod główkę było fajnie i wygodnie.
0: Ja już to mam przed oczami. Słuchajcie, jeszcze głośnik przenośny, żeby pół plaży słyszało, jakiej muzyki słuchamy. Michał Hanczak w studiu też by tam chciał być na plaży.
3: Spojrzałeś na mnie, kiedy powiedziałeś o tym głośniku, ale ja tak nie robię, naprawdę. I nie mam tak, że parawan rozstawiam na 3/4 plaży. Nie mam takich wielkich
0: ale
3: parawanów.
0: Ale jak ktoś Eski słucha, to ja mówię, dajcie głośniej, bo tu fajnie grają. Wrzuć na luz, startuję w Radiu SK już za chwilę. Michał Hanczak i Kasia Węsielska przejmują stery.

0: Za Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Żywiec znów potwierdza swoją pozycję drogowego serca regionu. Tam, gdzie krzyżują się trasy z Beskidów, pojawiają się także największe korki. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie na ulicach Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miast. Jeśli możecie, wybierajcie alternatywne trasy i pamiętajcie o bezpiecznej jeździe. Dziś maksymalnie 27 stopni. Punktowo może zagrzmieć.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poważny wypadek w Poznaniu. 4 osoby ranne. To po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca busa.
17: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
16: Mówi Łukasz Paterski z Policji w Poznaniu, a do wypadku doszło niedaleko centrum miasta. Potężne burze nad południową Polską. Superkomórka burzowa przeszła nad Skawiną, a Kraków zmagał się z oberwaniem chmury. Na Podhalu zalany Biały Dunajec, tam doszło też do podtopień.
18: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę w tej miejscowości płynie rzeka. Woda wdarła się tam, spływając z okolicznych wzgórz.
16: Relacjonuje Łukasz Bobek, a w okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już 3. najwyższy stopień ostrzeżenia przeciw burzom. Są zarzuty po napadzie na kantor w centrum Łodzi. 22-letni obywatel Kolumbii trafił do tymczasowego aresztu. W piątek zaatakował pracownicę punktu przy ulicy Piotrek i ukradł ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Do napadu użył pistoletu gazowego.
19: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
16: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyznę złapano kilkanaście godzin po zdarzeniu. Miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.
4: SK Beskidy News.
15: Agnieszka Kucjes stoczył zwycięski pojedynek z drzwiami wejściowymi do klatki. Mieszkańcy bloku przy ulicy Włókniarzy 7 w Andrychowie poszukują osoby, która zdewastowała drzwi. 4 nowe witacze staną na rogatkach gminy Gilowice. To kolejny pomysł, jak uczcić jubileusz naszej gminy, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
6: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który przejeżdża, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
15: 2 witacze zostaną zamontowane przy drodze wojewódzkiej 946 i 2 przy powiatówce.
1: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz.

0: USK.
1: Mam wrażenie, że w niektórych kręgach ten poniedziałek to krew, pot i łzy. Ja dwa z tych już zaliczyłam.
2: Za chwilę wam zdradzimy, co konkretnie się wydarzyło. Na szczęście, skoro słyszycie Kasię Męsierską, jest prawie cała i prawie zdrowa.
1: Mamy nadzieję, że u was dobrze, a jak nawet było kiepsko, to jesteśmy tu od tego, żeby wprowadzić to dobre właśnie w ten poniedziałek.
2: Kasia Męsierska.
1: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Just the way you are, Milky, David Guetta na antenie Radia SK.
1: Jeżeli mieliście dzisiaj jakieś przygody, to o nich opowiedzcie, bo poniedziałek najwyraźniej sprzyja takim przygodom.
0: Krew, pot i łzy, powiedziałaś parę minut temu.
1: No i że dwa dzisiaj z tych trzech zaliczyłam. Pot, po pierwsze temperatura jest taka, po drugie byłam na siłowni.
0: To mamy to samo, bo ja też byłem na siłowni i też od temperatury jeszcze klima się zepsuła w naszym open space na dole.
1: No łez nie było, być może jeszcze nie było.
0: A ja mam.
1: U mnie łez, co się dzisiaj stało?
0: Ale takie szczęśliwe, to ci potem poza anteną powiem.
1: Ale to
0: dobrą
1: jak już powiedziałeś,
0: dostałem.
1: No podziel się
0: no,
1: zostawię.
0: Ale nie mogę.
1: Chłopcy w ostatniej ławce, powiedzcie, co,
0: nie,
1: co
0: nie
1: was
0: mogę,
1: tak tam bawi.
0: Bo ktoś by mnie za to bardzo ten...
1: No dobra, krew zdarzyła się mnie i przyznaję, że to by była bardzo dobra reklama tej firmy, która produkuje te sztućce.
0: Co
1: bo
0: się stało?
1: Zwykłe sztućce w postaci noży, takich używanych do...
0: No.
1: No ja nie wiem, no nie krojenia chleba, raczej smarowania tego chleba masłem. Ewentualnie do pokrojenia kawałka kotleta. Zraniły mnie tak, że zastanawiałam się, czy nie powinnam jechać na szycie.
0: I rzeczywiście ja potwierdzam, Kasia dzisiaj weszła do studia i powiedziała, czy mógłbyś realizować program, bo ja nie mam palca, to znaczy pokazała kawałek palca, znaczy palec jest cały, ale owinięty plasterkami.
1: Jak to mówią, paluszek i główka to szkolna wymówka, więc w ogóle ciesz się, że dzisiaj tutaj przyszłam.
0: Cieszę się, że nie ma innych cięć w tej firmie. Radio
2: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
7: Zatorlandu?
6: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
7: Wow, super!
6: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
7: Tak, i otwarty jest codziennie.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz. Teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Bardzo
1: była,
0: lubię
1: była
0: tego
1: Kaśka
0: pana.
1: Sochacka. A, ty już do przodu.
0: Ja już do przodu.
1: Ja jeszcze żyję Kaśką Sochacką, ale Kaśka Węsierska już żyje Bauzą.
0: Bo możecie znać jego hit, który gramy w Radiu SK, czyli Magnetic, i on bardzo dobrze brzmi. To jest typowo letni kawałek taki do imprezowania albo do jazdy samochodem. Nie polecam szybkiej, zwłaszcza, że panowie policjanci na pewno słuchają.
1: Ale w Radiu SK mamy już nowy kawałek od Bausy i to jest kawałek pod tytułem I Wanna i on jest też wakacyjny i trochę sobie przy poniedziałkowym popołudniu potańczymy.
0: I zróbcie teraz głośniej, bo wam go właśnie teraz gramy.

0: Sofia. Alvaro Soler, Sofia Wrodgłoska. Jak tylko słyszę tego pana, to sobie wyobrażam, że mieszkamy w Hiszpanii. Nie mieszkamy, ale dzisiaj temperaturę mamy prawdopodobnie taką
1: też
0: jak hiszpańska.
1: Dzisiaj mamy piekarnik, a jak spojrzałem na prognozy pogody na weekend, to tam naprawdę są jakieś takie temperatury, które już są bliskie temu, co ja mam w dowodzie, to znaczy ile mam lat. Także to już naprawdę jest bardzo duży upał.
0: I ceny nad polskim morzem są porównywalne do tych w Hiszpanii, więc nie czujmy się absolutnie gorsi.
1: Ale słuchajcie, tak naprawdę tego lata będziecie mogli pojechać sobie albo nad morze. No może do Hiszpanii nie zdążycie.
0: Ale w góry na przykład już tak, nad jakieś jezioro na pewno też. Jak ktoś ma jakiś pomysł, żeby wyjechać do lasu, to też jest bardzo dobry trop.
1: I nie trzeba będzie mieć swojego samochodu, bo po prostu SK dowozi kampera i podstawia go wam pod wasze drzwi, a potem wy zabieracie ekipę i jedziecie na przedłużony weekend dokąd chcecie.
0: Uwaga, kamper jest zatankowany, co w tych czasach jest bardzo cenną informacją. Już w ten czwartek ktoś się o tym przekona po raz pierwszy.
1: Nasza, chyba mogę powiedzieć, już kultowa akcja wakacyjna wróciła. SK dowozi kampera w tym tygodniu, ale zgłoszenia tylko w aplikacji mobilnej Radia SK, więc musicie sobie ją ściągnąć na smartfon, jeżeli jeszcze jej nie macie.
0: Na waszym miejscu ja bym już w razie czego zaplanowała, gdzie można się na ten weekend
1: wybrać. A ty gdzie
0: wybrać?
1: Byś pojechała? Masz jakieś rady?
0: Wszędzie, ale powiem to temu, kto wygra, bo może akurat mnie zabierze. W zamian za plan!
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Sylwetki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. To jest naprawdę niezły kawałek, który pewnie będzie nam towarzyszył przez całe to lato, które właśnie się rozpoczęło, bo chcieliśmy zauważyć, że dzisiaj mamy początek kalendarzowego, a wczoraj astronomicznego, a chyba jeśli chodzi o termometry, to już się zaczęło w piątek.
1: Nie wiem, z czego się tak cieszysz, bo odkąd skończyliśmy szkołę, to liczba dni urlopowych wynosi 26. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: a teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Dziś do 27 stopni, ale uwaga, miejscami przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Popołudniowy szczyt komunikacyjny na Żywiecczyźnie rozkręca się na dobre. Największe korki tworzą się obecnie w Żywcu na ulicach Kościuszki, Żeromskiego i Sienkiewicza. Zwalnia także ruch na ulicy Witosa oraz na wyjazdach z miasta w kierunku Łodygowic i Bielska Białej. Kierowcy wracający z pracy muszą się liczyć z wydłużonym czasem przejazdu, zwłaszcza w centrum miasta.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Najwyższy, trzeci stopień pogodowych alertów na Podhalu i w rejonie Nowego Sącza. Na południu i wschodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Przez kraj przechodzą intensywne nawałnice z ulewnym deszczem. A sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
6: Doszło do nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
7: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, głównie w tych terenach zurbanizowanych.
6: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
5: Były członek Rady Nadzorczej Szpitala Południowego zabiera głos. Robert Kępa twierdzi, że o nieprawidłowościach mógł wiedzieć wyłącznie zarząd placówki, a nie Rada Nadzorcza. Odnosząc się do sprawy saloniku VIP i dyżurów na SOR, wskazuje, że decyzje miały zapadać na poziomie kierownictwa szpitala.
8: To jest wyłączna kompetencja zarządu spółki, aby przeprowadzać konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
5: Mówi Robert Kępa, a prezydent Rafał Trzaskowski poinformował już oficjalnie o powołaniu nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Jako możliwą przyczynę wskazuje się zmianę temperatury. Z Warsaw Tower w centrum Warszawy spadła szyba. Element elewacji odpadł z 28 piętra i runął na chodnik. Do zdarzenia doszło około 3 w nocy. Nikomu nic się nie stało.
9: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjas. Za nami drugi memoriał Henryka Pasko w Wiśle. W Mistrzostwach Ludowych Zespołów Sportowych w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej Dzieci wzięli udział m.in. zawodnicy Klubu Sportowego Olimpijczyk Gilowice.
10: Impreza w piękny sposób upamiętnia zmarłego założyciela oraz prezesa klubu Henryka Pasko.
4: Mówi Mateusz Pasko, prezes Olimpijczyka. Do 25 czerwca w Beskidach potrwają paralotniarskie Mistrzostwa Polski. Bierze w nich udział blisko 90 pilotów z Polski i zagranicy. Główne punkty startu to Góra Żar i Skrzyczna.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: Radio SK!
13: Początki tygodnia mają to do siebie, że każda minuta jest na wagę złota, więc jak powiem, że już ją prawie 3 minuty po 16, to się bardziej ucieszycie, niż gdyby były dwie.
14: Poczułem się jakoś teraz bardziej na bogato, ale my jeszcze przez 2 godziny z wami, ale w sumie to się cieszymy. Kasia Węsierska.
13: Michał Kanczak, rzucamy na luz.

0: Taya Cruz, Break Your Heart, to nam zaśpiewał w Radiu SK.
1: Mam wrażenie, że takie takie radosne, to mają wszyscy ci, którzy w tym roku kończą rok szkolny, ale są też tacy, którzy to to raczej by zaśpiewali
0: A ci, którzy w ogóle mieli w tym roku maturę, to mają najdłuższe wakacje w życiu i pewnie są najbardziej szczęśliwi, ale fakt jest taki, że wakacje to są głównie dla uczniów jednak najbardziej.
1: I w tej sprawie odezwała się Marta.
0: Rodzic.
2: I na pewno wszyscy rodzice, przynajmniej większość przyzna mi rację, że wtedy to już nie są wakacje dla rodziców, bo teraz to czeka nas tylko i wyłącznie zabawianie, czekanie, wyjeżdżanie, marudzenie. Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Marta, pozdrawiamy twoje dzieci, jeżeli są gdzieś w pobliżu, to tym bardziej.
1: Marta, matka roku, naprawdę, już nie może doczekać się wakacji.
0: Natomiast to zdanie, ja na samą myśl już rwę włosy z głowy, jest mi niedobrze i może być naprawdę myślą przewodnią poniedziałku. I
1: może jest taka myśl, na którą wy zareagowalibyście, tak jak Marta mówiąca o wakacjach. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Masz jakiś pomysł?
0: Mm-hmm. Dzisiaj sprawdziłam, ile jeszcze zostało do moich wakacji.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Dokładnie, tak jest.
1: Ja dzisiaj po pracy muszę iść na pocztę, bo mam awizo, więc będzie na pewno kolejka.
2: Ja na samą myśl to już rwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
0: Zakładam, że wy też macie pomysł, do czego to zdanie mogłoby być idealnym komentarzem, więc nagrajcie o tym nam głosówkę na SK Messenger.
1: Sobry i Bauza już za chwilę.
3: Reklama. Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
4: Zatorlandu?
3: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
4: Wow, super!
3: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
4: Tak, i otwarty jest codziennie.
3: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
15: I po reklamie.

0: na Dzień Kultury Fizycznej, Physical od Dua Lipy.
1: I trzymamy kciuki, żeby u was dzisiaj nie było Dua Lipy i żeby w ogóle nie było Lipy.
0: No właśnie, taka mała litania nam się tworzy, ponieważ nasza słuchaczka nas zainspirowała swoim komentarzem do tego, że w tym tygodniu już zaczynają się wakacje i trzeba będzie zajmować się dziećmi przez 2 miesiące.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: To jest bardzo uniwersalny komentarz do wielu spraw i sytuacji, które mogą nadejść w naszym życiu. I są na to też dowody.
0: Marta.
1: I inna Marta ma na to dowód.
3: Będę w pracy niestety sama na posterunku, bo 3 osoby idą na urlop.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Doskonale to rozumiemy.
0: To mamy jeszcze od Natalii wiadomość na Messengerze Radia SK. Zachęcamy do nagrywania głosówek. Natalia napisała, kiedy szef mówi, że trzeba będzie zostać dzisiaj po godzinach.
2: Ja na samą myśl to już mrwę włosy z głowy, jest mi słabo i niedobrze.
1: Mamy nadzieję, że z tych sytuacji, które się nie wydarzyły, ta u was zostaniem po godzinach w poniedziałek nie wydarzyła się nigdy najbardziej.
0: Jak macie jeszcze coś do dorzucenia, jakąś myśl, to podzielcie się nią z nami na Messengerze SK, a my teraz gramy wyjątkowy hit Wszystkie Marzenia. To Łatwo Gęki, Majko.

0: Give me more. Kasia Węsierska.
1: A raczej Britney Spears. Teraz na antenie
0: radiowskiej. Ja bym chciał, żebyś mi dała więcej.
1: 23 minuty do 17 nam zostały. Damy wam tyle podpowiedzi, ile możemy. A jak zgadniecie dobrze, to dostaniecie tysiaka. Zaproszenie na PGE Narodowy na SK Karniaki Cup, gdzie się spotkacie ze Sławkiem Peszko i powalczycie o 10 tysięcy złotych.
0: To nasza mundialowa akcja. Polaków nie ma na mundialu, ale za to wy możecie być na antenie Radia SK, a potem na PGE Narodowym. No dzisiejsza zagadka, w której wygwizdaliśmy jedno słowo Sławka, przysparza sporo problemów, to może posłuchajmy, jak to brzmi.
2: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
1: No i już wiemy, że na pewno prawidłową odpowiedzią nie jest monopolowy.
0: To rano padło. Nie, nie, to nie monopolowy.
1: Ani policja.
0: Z drugiej mańki też nie. Nie, nie. I teraz pytanie, jak podpowiedzieć, czy bliżej jest do tej pierwszej odpowiedzi,
1: no
0: czy
1: bliżej,
0: do tej
1: bliżej
0: drugiej?
1: Bliżej do pierwszej. Bliżej jednak uznałabym, że do pierwszej, więc tym
0: chociaż
1: się kierujcie.
0: Chociaż czasami ta druga może też się pojawić.
1: Tak, mieć związek z tym, co mamy na myśli. Nie podpowiedzieliśmy prawdopodobnie,
0: no nie.
1: Ale jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: Zgłaszajcie się, bo po 17 do kogoś dzwonimy i mamy nadzieję, że wręczymy tysiaka.
3: Radio SK. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
12: A pranie też za ciebie wstawi?
13: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
12: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
13: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: To będzie ostatnia reklama. Ilu nas
15: jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Marisa. Zagrała w radioeska na 5 minut do 17. Zbierajcie się z pracy już.
1: Ja mam nadzieję, że po tym poniedziałku nie trzeba wam melisy, że Marisa daje radę spokojnie.
0: Myślę, że jedno i drugie nie zaszkodzi, ale macie też nas. I po 17 będzie opcja na to, żeby zgarnąć wejściówkę na PGE Narodowym w ramach SK Karniaki Cup, a do tego Tysiaka.
1: I jeszcze zagramy hymn męskiego grania.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
9: Żywiec znów potwierdza swoją pozycję drogowego serca regionu. Tam, gdzie krzyżują się trasy z Beskidów, pojawiają się także największe korki. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie na ulicach Kościuszki, Żeromskiego, Sienkiewicza i Witosa. Wolniej jedziecie też przez Łodygowice oraz na głównych dojazdach do miast. Jeśli możecie, wybierajcie alternatywne trasy i pamiętajcie o bezpiecznej jeździe. Dziś maksymalnie 27 stopni. Punktowo może zagrzmieć.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 17. Paulina Horpatowska, to jest SK News. USA zawieszają sankcje na irańską ropę na 60 dni. To część wstępnego porozumienia z Teheranem. Iran zobowiązał się do swobodnego tranzytu przez cieśninę Ormus, a zawieszenie sankcji ma obowiązywać na czas dalszych negocjacji. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zamieniły się w rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
11: No takim przyszła taką pompa. Strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
12: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
11: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
10: A na miejscu był Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Ewakuowani mieszkańcy mogą wrócić do domów. To najnowsze informacje od strażaków, którzy wciąż pracują w fabryce aerozoli w Harnowie pod Ustką. Przypomnijmy, zakład produkujący aerozole stanął w ogniu wczoraj po południu.
13: Strażacy prowadzą przelewanie oraz dogaszanie pogorzeliska, a działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin ze względu na konieczność dokładnego sprawdzenia i zabezpieczenia terenu.
10: Mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
14: SK Beskidy News.
9: Agnieszka Kucjas. Kolejna fala oszustw, w tym na Żywiec Czyśnie. Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie podatku PIT. Mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
15: KAS nie wysyła wiadomości z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego.
9: KAS zachęca do zgłaszania incydentów przez platformę CERT. Na budynkach OSP w gminie Lipowa zamontowano zewnętrzne stacje Helpbox 365. Każda została wyposażona w automatyczny defibrylator AED i w pełni zaopatrzoną apteczkę reanimacyjną.
16: Wrzuć na luz!
17: Teraz.
18: Międzynarodowa godzina szczęścia.
17: Nareszcie!
18: 2 minuty po 17 w ten poniedziałek. A może ktoś się będzie uśmiechał za chwilę jeszcze bardziej, jak zgarnie od nas Tysiaka w ramach SK Karniaki Cup?
17: Nareszcie zagramy właśnie teraz to hymn męskiego grania. Jeśli chcecie się zgłosić do SK Karniaki Cup, to sk.pl.
18: Kasia Węsierska. Jeszcze raz teraz muszę. Kasia Węsierska.
17: I Michał Hanczak. Za wcześnie nacisnąłem, przepraszam.
19: Ja się stałem.

0: stary, dobry David Guetta i całkiem młoda Rihanna.
1: Nie widziałam, ale wiem, że kiwaliście głową jadąc autem, a to jest bardzo dobry znak. Who's that chick w Radio SK?
0: Wrzucamy na Luzka Siemensierska, Michał Hanczak. Coś na takie złagodzenie skutków poniedziałku mam. Ale
1: czy jest to cokolwiek poza premią od szefa i awansem?
0: Podobno jest, ale to jest w sumie tylko wiadomość dobra dla mężczyzn.
1: No,
0: także
1: panowie,
0: posłuchajcie, to są wspaniałe badania jakiegoś dziwnego uniwersytetu, o którego istnieniu słyszę po raz pierwszy w życiu, okazuje się, że mniej więcej, że jeśli chodzi o mężczyzn, to uspokajająco działa na nich widok mięsa.
1: Surowego, upieczonego, czy tego
0: różnego.
1: Już nie będziemy
0: zrobiono
1: precyzować?
0: Zrobiono takie badanie, że pokazali panom zdjęcia gotowego do spożycia mięsa i neutralne obrazki bez mięsa. I potem poddawali ich takiemu zadaniu, które mierzyło poziom agresji. I się okazywało, że ci, którzy oglądali zdjęcia mięsa, mieli niższy poziom tej agresji.
1: Mniej rzucali mięsem.
0: No właśnie, właśnie. Więc może trzeba po prostu popatrzeć na kotlety, jak się na przykład facet zdenerwuje. A widzisz, jak na przykład Maniek by się zdenerwował. Widzisz, że on już tam buzuje mu coś.
1: To co,
0: i zaraz
1: mam mu
0: będzie
1: wyciągnąć
0: awantera
1: i rzucić steka w twarz?
0: Stek kłamstw. Nie, to tam po prostu wyciągasz jakieś zdjęcie, nawet wiesz, jakiegoś tam tatara i on od razu łagodnieje.
1: Kiedyś, naprawdę już ładnych kilka lat temu, słyszałam, jak pan jakiś o jakiejś ładnej dziewczyny mówił per cielęcinka. To wiele wyjaśnia.
0: No lepiej cielęcinka niż słoninka, nie?
2: Reklama.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
5: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
6: Zatorlandu?
5: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
6: Wow, super!
5: A wierzy, że Zatorland to także park owadów mitologii i Luna Park?
6: Tak, i otwarty jest codziennie.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
10: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 17.31. To jak na plaży już byśmy
1: i
0: dziś
1: bardzo
0: byli.
1: Bardzo dobrze, ale my was teraz wysyłamy na Murawę.
2: SK Karniaki K.
1: To znaczy za to trzymamy kciuki, żeby to się udało i żeby Maja znała odpowiedź na to, jakie słowo zostało wygwizdane.
0: Ale zanim to słowo, Maju, to chciałem cię zapytać o to, z kim ty byś chciała tak naprawdę na PGE Narodowym w Warszawie się pojawić?
3: Ze swoim narzeczonym.
0: Bo to jest piłkarz.
3: Tak, zgadza się.
1: I on myśli, że on nie ma dość pracy w pracy i w wolny weekend chciałby, żebyś go zabrała na PGE Narodowym, żeby on ze Sławkiem Peszko tam pokopał w gałę?
3: To właśnie już skończył sezon, już nie może się doczekać następnego, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby spożytkować tą energię.
1: O, pasjonat.
0: Napisałaś na SK.pl w swoim zgłoszeniu, że ty jesteś narzeczoną piłkarza i że bycie taką narzeczoną to jest naprawdę wyczerpujące zajęcie, bo musisz mu towarzyszyć zarówno podczas meczów, jak i podczas regeneracji po meczach.
3: Dokładnie.
0: I na czym polega regeneracja po meczach, mnie zainteresowało?
3: No to są różne sposoby, zarówno basen i sauna, jak i rolowanie w domu. Często też pomagam właśnie, jeżeli złapię jakąś kontuzję.
1: Czyli sobie dziewczyna. Też pracę dołożysz, bo jak on pojedzie tego czwartego na ten PGE Narodowym, tam pogra, to... A, dobrze to wymyśliła, to potem ją zabierze do hotelu z basenem i z sauną.
0: Patrz, to jest bardzo ciężkie zajęcie, rzeczywiście. No dobrze, no nie wiem, czy on się cieszy z tego powodu, że ty go wyrolujesz od czasu do czasu, ale w tym kontekście to chyba tak, to
1: Maja,
0: chyba można.
1: Mamy dla ciebie zagadkę od Sławka Peszki. Potrzebujemy jednego wygwizdanego słowa. Od razu możemy podpowiedzieć, bo już dzisiaj te dwie odpowiedzi padły. Prawidłowym słowem nie jest ani policja, ani monopolowy.
0: Czy jesteś gotowa na zagadkę?
3: Myślę, że tak.
0: Po gwizdku będziesz miała 3 sekundy, żeby podać nam brakujące słowo. Startujemy w takim razie. Uwaga.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy...
3: Izba wytrzeźwień.
1: Izba wytrzeźwień. Sprawdźmy, czy to powiedział Sławek.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta. Stadion czy impreza?
1: Też na i, ale jednak nieco milej się kojarzy ta odpowiedź, która była tą prawidłową, czyli impreza jednak.
0: Jakoś tak, ja nie wiem.
3: To była moja druga myśl.
0: No, też na i, ale dlaczego wy w ogóle kojarzycie jakąś izbę wytrzeźwień? W ogóle tego nie kumam. Skąd ten pomysł? Maju, słuchaj, no mamy dla ciebie 100 złotych.
1: Stówkę mamy.
0: Chciałem już powiedzieć, że zaproszenie w pewne miejsce, ale jednak nie. I na szczęście nie jest to miejsce, o którym mówiłaś. A stówka to jest taka kasa, za którą można sobie jakieś fajne zaproszenie ogarnąć.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Ale oczywiście ciągle mamy miejsca. Na PGE Narodowym, gdzie 4 lipca SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszką, więc jeżeli macie ochotę, no to już teraz można się zgłaszać na SK.pl lub przez aplikację.
0: Tam już za chwilę pojawi się zupełnie nowa zagadka, zupełnie nowe słowo będzie wygwizdane i tego słowa będziemy szukać jutro.
2: SK Karniaki Cup.

0: Nowość na antenie Radia SK. Tak, Andrea Bocelli się tu pojawił i ja mam taki hit Andrea Bocelliego, który się idealnie nadaje na 17.40 w poniedziałek w pracy. I ten hit brzmi tak. Czekaj, bo ja oczywiście już coś tutaj pokrzaniłem i teraz chciałem ci go puścić, a nie mogę. Bo wszystko sobie to
1: chyba
0: zablokowałem.
1: Być może to właśnie tak w poniedziałek powinno brzmieć. Błoga cisza.
0: Jeszcze raz. Ej, przed chwilą działało. Zepsułem radio chyba. Ale pewnie znacie ten hit, to jest... To, teraz ja muszę to zrobić.
2: To say goodbye.
0: Prawdopodobnie ja za chwilę dostanę od maila od szefa z tym Hany, po tym co było teraz na antenie. Time to say goodbye.
1: Nie chcę nic mówić, ale sam chciałeś, przynajmniej twoje marzenie by się wtedy spełniło.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
5: 300 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
7: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
8: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: Tato, co to za pan?
18: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
17: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
18: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
17: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
18: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
17: To z Tauronem.
18: Jasne, że tak.
19: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
20: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jeździsz na rowerze? Dołącz do programu Rowerowa Polska PZU. Zadbaj o siebie i innych na drodze, bo bezpieczeństwo i kultura jazdy zależą od nas wszystkich. Zapraszamy na event w twojej okolicy. Sprawdź na rowerowa-polska-pzu.pl.
23: I po reklamie.

0: Przyznamy wam się do czegoś. Prawdopodobnie zepsuliśmy część radia i to nie był mój błąd, tylko coś się wydarzyło tu ze sprzętem. Więc co robimy, kiedy coś zepsujemy? I kończymy dyżur i wychodzimy.
1: I właściwie polecamy wam to samo, cokolwiek się u was w pracy nie działo. Czasami najlepszym wyjściem jest wyjście z pracy. Słyszymy się jutro.
0: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, Bibi Rexa, David Guetta też się żegnają, a Mati Fuczuło za chwilę pewnie wszystko naprawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING.

0: nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: Na drogach sporo korków. W Żywcu ciasno na trasach 945, 946 i Wesołej. Przytyka się też wyjazd z Żywca w kierunku Wieprze i Radziechów, a także Łodygowic i Bielska Białej. W Łodygowicach przytykają się zjazdy z S1 i droga dojazdowa do Bielska Białej. W Węgierskiej Górce spory ruch w centrum i na węzłach komunikacyjnych przy S1. Do końca dnia ciepło. Miejscami może przelotnie padać deszcz, a punktowo nawet zagrzmieć.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 18. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura zbada sprawę domniemanych oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Śledczy zajmą się także tak zwaną ścieżką VIP dla polityków oraz nadzorem nad szpitalnym oddziałem ratunkowym. Południe Polski walczy ze skutkami burz. W Małopolsce strażacy interweniowali już ponad 350 razy. Obowiązują tam alerty drugiego i trzeciego stopnia, a synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i ulewnym deszczem.
6: Sponsorem programu jest Decathlon.
7: SK Sport News.
5: Kolejne reprezentacje mogą dziś wywalczyć awans do fazy pucharowej mundialu. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia zmierzy się z Senegalem. O 19:00 Argentyna rozegra swój drugi mecz na turnieju, a jej rywalem będzie Austria. Polskie siatkarki czwarte po dwóch turniejach Ligi Narodów. Na zakończenie zawodów w Bangkoku przegrały z Kanadą 2-3.
6: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: SK Beskidy News.
4: Agnieszka Kucjes stoczył zwycięski pojedynek z drzwiami wejściowymi do klatki. Mieszkańcy bloku przy ulicy Włókniarzy 7 w Andrychowie poszukują osoby, która zdewastowała drzwi. Cztery nowe witacze staną na rogatkach gminy Gilowice. To kolejny pomysł, jak uczcić jubileusz naszej gminy, mówi wójt Krzysztof Okrzesik.
8: Mamy 700-lecie. Chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, aby turysta, który przejeżdża, wiedział, w jakiej miejscowości jest.
4: Dwa witacze zostaną zamontowane przy drodze wojewódzkiej 946 i dwa przy powiatówce.
7: Imprezka.
9: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
10: Jeżeli dziś lub wczoraj komuś było gorąco, to spokojnie, za kilka dni będzie jeszcze goręcej. Jakie macie sposoby na upał, dajcie mi koniecznie znać. Tym bardziej, że właśnie to ciepło wcale nie ucieka. A żeby było gorąco, no to imprezka trwa. Faruka i Pepas, zaczynamy w ten sposób. Trzy minuty po 18:00, Mati Fuczyło, cześć.

Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bezcamp i Think About Us. 11 minut już po godzinie 18. Czy wy też tak macie, że wychodząc teraz na zewnątrz mówicie do siebie: ale jest gorąco? No w skrócie, lampa. Ja tak miałem dzisiaj, uznając, że zdecydowanie jest za gorąco. No i mam nadzieję, że nie jestem w tym sam, ale potem spojrzałem na prognozy pogody i zobaczyłem, co się szykuje. I szykuje się to, że w okolicach weekendu w dużej części Polski mamy zakręcić się nawet w okolicach 40 na termometrach w cieniu. Naprawdę, naprawdę. Potem już temperatura ma się zmienić, pogoda generalnie ma się zmienić i będzie już chłodniej i bardziej deszczowo, ale najbliższe dni, no to szykuje się naprawdę, naprawdę piekarnik, chyba tak można powiedzieć. No i dajcie mi dlatego znać, jakie wy macie na to sposoby, czy już się przygotowujecie na to, co się wydarzy. Jeżeli tak, to w jaki sposób zamierzacie nad tym zapanować, może wyjeżdżając gdzieś na plażę, żeby odpocząć, przy okazji złapać promienie, no i troszkę nad tym zapanować przyjemnościami. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja tymczasem gram hity na czasie, bo to też jest gorąca historia. Nelly Furtado, Say Right. Radio Esko. 12 minut po 18 już.

0: I tak brzmi imprezka. Tak, czyli Kygo, Kali, The Grip and Save My Love. Tak to brzmi, 22 minuty po 18. Poniedziałkowa imprezka zaczęła się od mojego mówienia o pogodzie. O trochę też narzekania. Temperatury dają się naprawdę mocno we znaki. No w końcu zaczęło się lato, to czego innego się spodziewać powinienem. No ale można to świętować na różne sposoby, to rozpoczęcie lata. W Zagrzebiu na przykład z tej okazji zorganizowano zlot jamników. Można tam było zobaczyć i pogłaskać setki tych długich psiaków. No i trzeba powiedzieć, że to jest impreza, na której nikt nie patrzy z góry. No dobra, dobra, trochę suche, ale przecież o to chodziło.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Wspierające aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Ola, pakuj Piotrka, bo jedziemy do...
5: Zatorlandu?
4: Zatorlandu, największego w Europie parku ruchomych dinozaurów.
5: Wow, super!
4: A wiesz, że Zatorland to także park owadów, mitologii i Luna Park?
5: Tak, i otwarty jest codziennie.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: I po reklamie.

0: Stanach i kwiat jabłoni i szary świat, 21 minut przed 19, a jeżeli ktoś ze swojej szarości chciałby się przenieść gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście, albo w miejsce, które doskonale znacie i kochacie bardzo, ale chcielibyście do niego wrócić, to mamy coś dla was. SK dowozi kempera. Nasza akcja wraca już w najbliższy czwartek. No i właśnie wtedy dowieziemy do kogoś z was dom na kółkach na przedłużony weekend. I będziecie mogli pojechać dokąd tylko chcecie. Naprawdę da się to zrobić. Ktoś z naszej ekipy eskowej przywiezie do was kamper. I to właśnie prosto pod dom. Tylko trzeba się zgłosić. W aplikacji Radia SK, którą możecie pobrać za darmo, czekamy na zgłoszenia, a potem dzwonimy i jedziemy. Radio SK. I gramy. Eleniu Mali Golding, Don't Want Your Love, to już za chwilę w imprezce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Chrzanowie. Zapraszamy 24 czerwca od godziny 9 do Parku Handlowego Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w Parku Handlowym Kasztelania przy ulicy Szpitalnej 45 w Chrzanowie. Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
15: I po reklamie. SK.

Obletka i tańcz. A ja mam do was pytanie. Kiedy ostatnio byliście u fryzjera? Albo kiedy ostatnio fryzjer was obraził? Nie mam na myśli tego, że nie do końca podobało wam się to, co pojawiło się na waszej głowie po wyjściu z salonu. Słuchajcie, coraz popularniejsze są takie salony, w których płaci się fryzjerowi za to, żeby nas obrażał, a potem jeszcze to wszystko nagrał i wrzucił filmik. Wiecie co? Ja już boję się samych wizyt u fryzjera, bez żadnego obrażania, a konkretnie to boję się efektu, no co dopiero jeżeli on jeszcze zacznie mnie obrażać. Boję się, że mógłbym tego nie przetrwać, ale słuchajcie, ja mam coś dla was, zdecydowanie bez żadnego obrażania, za to bardzo przyjemne. Kto chciałby zgarnąć zestaw od pewnego znanego wokalisty, Niall Horana, czyli pana, którego znacie doskonale z ekipy One Direction. Mam dla was jego płytę, Dinner Party i torbę przy okazji. Musicie mnie tylko przekonać głosówkami na eskowym Messengerze, że te wszystkie gadżety powinny być wasze. Radio SK. Czekam na głosówki i za chwilę gram. Tate McRae, Just Keep Watching będzie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: Agnieszka Kucjasy, cześć. Tym razem propozycja koncertowa. Vito Bambino z Fukajem, Sisters, projekt Grechuta 2.0, Organek, Natalia Przybysz i Smolik, Igo, Mrozu, MTV Unplugged i oczywiście męskie granie orkiestra. Już w ten weekend w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu wystartuje męskie granie 2026. Przed Wami dwa dni niezapomnianej imprezy. Jak co roku będą dwie sceny i mnóstwo dobrej muzyki. Mamy zaproszenia. Jeśli macie ochotę się wybrać, piszcie na bilet bilety@sk.pl z hasłem Męskie Granie. Przekonajcie nas, że to akurat Was powinniśmy tam wysłać. A pełny program imprezy znajdziecie na męskiegranie.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Wiktor Waligura doczekał się numeru 1 gorącej dwudziestki. Jego singiel 4 pory roku stał się ostatnio Waszym ulubionym hitem i dzięki Wam znalazł się na pierwszym miejscu łyskowej listy hitów. 4 pory roku to pierwsza zapowiedź nadchodzącej płyty tego młodego artysty.
5: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta

ale też, żeby zagrać wam najlepsze hity na czasie. Tate McRae, Teddy Swims, Purple Disco Machine, Kuban Izalia, Kyoto. Tak będzie, ale na początek Just Keep Watching Mnie, to Mati Fuczyło. 19. Cześć! Najedzony to gram.

0: Kuban, Izalia i Kyoto. To może z Kyoto przeniesiemy się do Irlandii?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo właśnie stamtąd jest Jazzy, którą znacie już doskonale z anteny Radia SK. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Podobnie było z utworem Can't Deny It. Teraz jednak Jazzy postanowiła wypuścić coś nowego, energetycznego. I zanim wypuszczę to też ja, no to powiem wam jeszcze, że zaczyna się festiwalowe lato w Esce. Jazzy zagra m.in. na wielkim węgierskim festiwalu Sziget. I tam też na przykład Somber, Zara Larsson czy Louis Capaldi. A my już niedługo wyślemy na tę imprezę kogoś z was. Śledźcie zakładkę konkursy na SK.pl i słuchajcie. Jazzy i Chrisa Lorenzo. Invisible to jest nowość.

0: No, z tym hitem to nawet poniedziałek jest jakiś taki bardziej znośny. Prawda? 28 minut już po 19. A wiecie, że w Polsce jest coraz mniej rodzin? Naprawdę. O, coraz więcej osób żyje w pojedynkę. Takie coś pokazały dane Eurostatu. W zeszłym roku, uwaga, podaję datę. Dane to znaczy. Nawet 35% dorosłych mieszkało w pojedynkę, a 20 lat temu było zupełnie inaczej. To znaczy, częściej mieszkaliśmy z kimś. No i częściej w mieszkaniach pojawiało się też dziecko. Jedno jest pewne, dzisiaj na pewno częściej wiadomo, kto nie wyniósł śmieci. Może właśnie komuś przypomniałem, więc lepiej sprawdźcie.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. When I lose control.

0: jak pięknie. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Zaglądam na to, co dzieje się teraz na Mundialu. W końcu trwają Mistrzostwa Świata. Właśnie teraz mecz Argentyny z Austrią. No i uwaga, co się dzieje? 43. minuta trwa. 1-0 jak na razie dla Argentyny. Kto strzelił bramkę? Leo Messi. No oczywiście, że tak. I to już kolejne mundiale, w których to on zdobywa bramki. Piękna historia, ale słuchajcie, wspominałem o tym, że coraz bardziej popularne jest płacenie fryzjerowi za to, żeby nas obrażał. No i jeszcze wrzucał filmik z tego do internetu. Martyna nagrała się w tej sprawie na eskowym Messengerze.
1: Pracuję w przedszkolu obecnie i czasem czuję się jak ten fryzjer. Tak sobie pod nosem coś tam pojojcze. Niestety. Tylko pod nosem.
0: Wiesz, Martyna, gdybyś była fryzjerką, to może klient by to słyszał i jeszcze mogłabyś na tym dodatkowo zarobić. No ale jeżeli pracujesz w przedszkolu, to może faktycznie lepiej nie mówić tego głośno. Ilona też się nagrała.
2: Ja właśnie wracam do domu, zakończyłam oficjalnie drugi rok studiów, ostatni egzamin. Za mną stres już powoli schodzi, ale jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego zaczynam wakacje, chociaż na pokładzie mam męża i dwójkę dzieci, więc no z tym odpoczynkiem to tak na dwa razy, ale jedno przynajmniej się skończyło. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy też. Czyli Ilona, ty też masz przedszkole, z tym, że w domu. Ale najważniejsze, że udało się zdać. Gratulacje. No i część obowiązków uciekła. To dobrze. Należy się nagroda. Zestaw z płytą Naila Horana leci do ciebie.

Poszłoby się na ich koncert, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It w Radiu SK 6 minut do 20, a w temacie festiwali to mamy dla Was niezłą opcję. Od dzisiaj w imprezce wyliczamy rzeczy, które zawsze zabieracie ze sobą na festiwale i koncerty. Do zgarnięcia, o, tysiak. Między innymi na wybrany festiwal, na co chcecie, więc zgłoszenie na sk.pl, szykujcie się, przygotowujcie się, zgłaszajcie się, bo już niedługo do kogoś z Was zadzwonię. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, ten hit zagram za chwilę.

Motorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie. Beskidy na czasie.
3: Agnieszka Kucjas, cześć. To propozycja dla tych, którzy jeszcze nie mają planów na powitanie wakacji. Zabawa przy muzyce, dmuchane zamki, darmowe kiełbaski, popcorn i wata cukrowa. Animacje, gry, malowanie buziek i kolorowe warkoczyki. Już w niedzielę na plaży przy potoku Leśnianka w Żywcu odbędzie się powitanie wakacji. W programie pokaz zajęć kickboxingu, turniej siatkówki plażowej i tworzenie własnych magnesów. Wstęp jest bezpłatny, ale uwaga, jeśli chcecie wziąć udział w turnieju siatkówki plażowej, musicie się wcześniej zapisać. Szczegóły na stronie żywieckiego Mosiru. Przypomnę, powitanie wakacji przy

0: Polish Hip Hop Festival w Płocku, a potem Rap Stacja w Sławie. Na te dwa wydarzenia zaprasza SK. Już niedługo będziemy mieli dla Was bilety. W wakacje warto zarezerwować też czas na Łódź, Summer Festival czy Letnie Brzmienia. A jeżeli kręcą Was zagraniczne festiwale, to w sierpniu można wybrać się do Budapesztu na Sziget. Tam zagrają m.in. Somber, Zara Larsson czy 21 Pilots i uwaga, SK będzie Was tam wysyłać, więc bądźcie koniecznie czujni. Pomyślałem przed chwilą, że jest wiele zdań, które mogłyby paść dzisiaj z moich i z waszych ust, ale są też zdania, które nie padły dzisiaj na pewno. To jestem tego pewien na 1000000%. Na przykład coś takiego. O, nie było słychać to jeszcze raz.
1: Zimno. Jesteśmy jak na akraktatycie.
0: Mati Fuczyło, to jest imprezka, a to Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, 2 minutki po 20.

Temper City, Self-Aware, a wiecie, że w najbliższą niedzielę można iść na zakupy? Tak, szykuje się niedziela handlowa. Jestem pewien, że w tym momencie podzieliłem słuchaczy. Jedni się ucieszyli, że to oznacza zakupy, a inni się zmartwili, że to oznacza zakupy. No, w każdym razie wszystkim życzę powodzenia w kolejkach.

0: Ale Farben, Rene Miller i Borycak. A kto lubi festiwale albo dobrą zabawę?
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Bo my szukamy rzeczy, które zabieracie ze sobą na przykład na festiwal, żeby bawić się do końca. W tej sprawie zgłaszacie się do nas na sk.pl, a ja zamierzam porozmawiać teraz z kimś z was. No w końcu może czegoś się dowiem i może nie przysnę przed końcem imprezy. Na sk.pl zgłosiła się do nas Marta, cześć.
2: Cześć.
0: I ty mnie bardzo mocno zaskoczyłaś, bo napisałaś tak: zawsze zabieram ze sobą na festiwal pistolet na wodę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego, to zadzwoń. No to dzwonię i pytam, dlaczego?
2: Słuchaj, mam już to sprawdzone. Aha. Co roku zabieram ze sobą pistolet na wodę, bo to jest bardzo ważna rzecz i bardzo pozytywnie zawsze odbierana do nawiązywania kontaktów i nowych znajomości.
0: Czyli strzelasz do ludzi po prostu.
2: Super, jest to super sprawa, żeby na przykład kogoś poznać, zaczepić. Kiedy ktoś jest na polu namiotowym obok, w namiocie ktoś... tajny, z kim by się chciało po prostu nawiązać znajomość, to to jest świetne.
0: No to...
2: Zrobię tu zaczepkę i powiem szczerze, mamy to sprawdzone z koleżankami, to się zawsze super przyjmuje.
0: No muszę ci powiedzieć, Marta, że w takim razie ja chyba idę do sklepu z zabawkami i muszę kupić pistolet na wodę, ale powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś inny obowiązkowy punkt wyposażenia? Czy bierzesz tylko to i nie potrzebujesz niczego więcej?
2: No nie, zawsze muszę jednak wziąć coś jeszcze, to znaczy koniecznie wygodne, jakieś niezdzieralne buty, bo to jest naprawdę podstawa. No i nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa ze wszystkich, super ekipa przyjaciół, bo bez tego żaden festiwal się
0: No jasne, że tak, ale Marta, przekonałaś mnie już nawet tym pistoletem na wodę, więc skoro tak, to musi być nagroda. 1000 zł na festiwale, na które weźmiesz swój pistolet na wodę i będziesz oblewać ludzi, a do tego elektrolity od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to.
2: No rewelacja, strasznie się cieszę. No dziękuję serdecznie.
0: Polecamy się, a wy macie swoje obowiązkowe wyposażenie? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Już 27 czerwca zapraszamy na jedyne w regionie źródło światła Wisła. Od 19 do północy całe miasto wypełni się niesamowitymi światłami i muzyką. W programie rozświetlony park Kopczyńskiego, nocna odsłona Skolnitego i spektakularna iluminacja hotelu Crystal Mountain. A o 22 główna część wydarzenia. Spektakularny pokaz światła, pokaz laserowy, cicha pirotechnika, występ Phoenix Boy Group, Silent Disco i wiele więcej. Szczegóły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych miasta Wisła.
6: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezerarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
7: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Just Like a Pill. To Pink w Esce. W imprezce. Cały czas trwa mecz Argentyna-Szwajcaria. To na mundialu. 81. minuta. Wygrywa Argentyna po golu Leo Messiego. Chciałbym powiedzieć, że ten pan strzelił już 17 bramek na samych mundialach. Ja na przykład żadnej nie strzeliłem na mundialu, więc uważam to za niezły sukces ze strony Leo. Ale mecz Argentyna-Szwajcaria trwa. Ciekawe, czy będą karniaki, bo u nas będą na pewno. Trwa SK Karniaki Cup. Codziennie na naszej antenie odgadujecie słowo, które wypowiedział Sławek Peszko, ale które zostało wygwizdane. Na przykład...
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No, i zbieramy jedenastkę Radia SK, która pojedzie na finał na PGE Narodowym i zagra o 10 tysięcy złotych. Jak na razie mamy czterech zawodników, którzy zgadli hasła, ale ty możesz być piątym. SK.pl, tam się zgłaszacie. Pytanie tylko, czy strzelisz coś. Radio SK. A teraz już gram coś. Swedish House Mafia, Wait So Long.

5 minut do 21. Słuchajcie, są rzeczy, na które czeka się 360 dokładnie lat. Tak jest z tym, co wydarzyło się w Londynie. No bo w jednym z parków od bardzo dawna żyły tam pelikany. Od bardzo dawna, czyli od 1664 roku dokładnie. I co? I po 360 latach ekipa postanowiła założyć tam gniazda, a w nich wykluły się pisklaki. No, trzeba przyznać, że te pelikany to potrzebowały chwili, żeby się zadomowić. No, ale w takim razie wielkie gratulacje dla rodziców. Ja, słuchajcie, dzisiaj zadomowię się Wesce i bardzo dobrze. Słyszymy się o 23 w Rap 20. Głosujcie na sk.pl. Mati Puczyło. Dzięki. Cześć.

0: Peszka.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
0: Beskidy na czasie.
8: Agnieszka Kucjas, cześć. Piana Party, festiwal kolorów, animacje i zabawy dla dzieci. Dmuchańce i strefa gastronomiczna. Już w niedzielę w Węgierskiej Górce odbędzie się kolorowe powitanie wakacji. Impreza dla całych rodzin odbędzie się na bulwarach nad Sołą. Start o 12. Wstęp oczywiście bezpłatny. Natomiast 4 lipca w Milówce odbędzie się retro piknik Classic Day w programie rajd turystyczny po pięknych drogach Beskidu Żywieckiego. Prezentacja zabytkowych pojazdów, strefa Chill and Picnic, więc przyda Wam się koc. Będzie też muzyka na żywo. 4 lipca zagra Red Leaves, natomiast 5 lipca zespół Boys.
0: Numer 1 w

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: SK.
3: SK.
4: Summer.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Beskid News.
6: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim porozmawiamy o przygotowaniu do wakacyjnych wędrówek na łonie natury. Odwiedzimy też pewną kuźnię w Milówce. Miejsce z bardzo barwną historią. W magazynie nie zabraknie też naszego cyklu radiowych spotkań z lokalną historią. Tym razem wrócimy do początków Żywca. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam. Na początek Piotr Dziki, miłośnik i propagator przyrody z Żywieckiego Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Z nami dzisiaj pan Piotr Dziki z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
7: Dzień dobry.
6: Panie Piotrze, dzisiaj, no już można powiedzieć, niemal w klimacie wakacyjnym, chcemy powiedzieć trochę o naszym zachowaniu właśnie na łonie przyrody. Wypada nam jeszcze przed wakacjami wspomnieć trochę o tym, jak my się w tych górach powinniśmy zachowywać. No bo właśnie my w tych górach, w przyrodzie jesteśmy gośćmi i to miejsce powinniśmy jednak swoje znać.
7: Tak, rzeczywiście w okresie wakacyjnym turystów, ludzi odwiedzających góry jest zdecydowanie więcej. No może jeszcze w ferie zimowe, ale to już może bardziej z powodów takich narciarskich, tak? Czy ferie zimowych dla dzieciaków. Ale wakacje to jest taki intensywny czas. Mamy takie części gór, szczególnie w pobliżu znanych miejscowości, gdzie ruch turystyczny jest bardzo, bardzo intensywny. Z jednej strony to cieszy, bo to oznacza, że ludzie interesują się takimi miejscami. Chcą pobyć w górach, podziwiać piękno Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego. Ale ma to też swoje pewne konsekwencje dla przyrody. Tu oczywiście musimy mieć na uwadze to, że każdy powinien mieć dostęp do przyrody, prawda? To parki krajobrazowe to nie jest to samo, co park narodowy, więc tutaj ludzie mogą poruszać się, no, zazwyczaj poza szlakami również, więc można się wybrać na grzyby, na maliny, na borówki i ta forma jest też przez ludzi często stosowana, ale oczywiście no, z turystami bywa różnie. Są turyści, którzy szanują przyrodę, którzy wiedzą, po co przyjechali w góry, którzy cieszą się górami, no ale jest też mnóstwo ludzi, no niestety, którzy po prostu pozostawiają po sobie nieład. To każdy z nas jest w stanie zobaczyć, że często przy szlakach turystycznych, tych bardziej popularnych szczególnie, leżą różnego rodzaju śmieci.
6: No właśnie, chciałem o to zapytać, bo pan w ramach swojej pracy zawodowej mnóstwo czasu spędza, no nie tylko na samych szlakach, ale właśnie w tych pobliskich górach, no to właśnie tych śmieci mamy więcej czy mniej na przestrzeni powiedzmy kilku ostatnich lat?
7: Tak, tak bywam często w ramach pracy w górach, również po szlakach się mi zdarza chodzić, turystycznych. To z moich obserwacji wynika, że troszkę mniej śmieci jest takich, no, typu na przykład jakieś wysypane w Dolinie Potoku, gdzieś na obrzeżach, w miejscach ukrytych, tak jakby po prostu tego było troszkę mniej.
6: Takich dzikich wysypisk?
7: Tak, tak, one są dalej. To jest, ja myślę, że to już jest jakby, można powiedzieć brzydko, część naszej
6: kultury, krajobrazu.
7: Krajobrazu i kultury, ale jest ich, mnie się wydaje mniej. Natomiast na szlakach turystycznych, no to zależy po prostu od miejsc. Te, gdzie są bardzo uczęszczane szlaki turystyczne, no to chcąc nie chcąc zawsze się trafią jakieś śmieci. Niezrozumiała rzecz dla mnie kompletnie, bo skoro mamy siłę wynieść kilka kilogramów pożywienia czy napojów na górę, a potem mamy kłopot, żeby zabrać papierek i on sobie gdzieś leży koło szlaku, no to po pierwsze brak kultury takiej osoby, no nie ma co ukrywać, bo to naprawdę niepojęta rzecz, żeby nie zabrać ze sobą papierka czy opakowania z chipsów, czy butelki z jakiejś wody, tylko ją wyrzucić gdzieś w szaczki. Po drugie, to nieestetycznie wygląda. No to rzuca się w oczy, no to takie zaśmiecenie to naprawdę nie jest nic miłego. Same te odpady, te śmieci, one też się rozkładają. Trwa to długo, ale taki rozkład też wnika w glebę, w wodę. To też wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze. No rzecz niepojęta, że takie rzeczy się mogą zdarzać w cywilizowanych czasach, że jesteśmy w stanie coś wywieźć, a nie potrafimy czegoś leciutkiego zwieźć na dół. Nawet gdzieś w mieście, w wiosce do jakiegoś publicznego kosza na śmieci wyrzucić, jeżeli już nie chcemy z powrotem do domu. Ale nie na miejscu, nie przy ławkach, nie przy szlaku turystycznym, bo to po prostu się nie godzi.
6: Panie Piotrze, wypada nam też wspomnieć o tym, że wiadomo, często na trasie naszych wędrówek zdarzają się schroniska, ale to też nie jest wcale powiedziane, że my te nasze śmieci powinniśmy zostawiać właśnie tym osobom, które opiekują się danym schroniskiem.
7: No tak, to teoretycznie możemy to zrobić do kosza na śmieci przy schronisku, no ale też miejmy świadomość tego, że te schroniska są położone w górach, więc te osoby prowadzące schronisko po pierwsze mają trudniej wywieźć te śmieci potem gdzieś do doliny, prawda, tam gdzie mają obowiązek je zwozić. To są też dla nich koszty większe. No jak przejdzie na przykład 100 lub 300 lub 400 turystów dziennie koło schroniska i każdy zostawi śmieci, no to tych worów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to już jest kłopot dla schroniska. Już nie mówię tylko finansowy, ale też organizacyjny. No bo to są schroniska, do których łatwo dojechać samochodem, ale są takie, gdzie to wszystko trzeba jakoś terenówkami zwozić. Poza tym no, schronisko samo w sobie nie jest miejscem składowania śmieci, prawda? To rozumiem, jak ktoś coś kupił w schronisku, zostawił tam opakowanie z tego, co tam zakupił, czy ma jakąś drobną rzecz, którą musi już teraz wyrzucić, bo nie jest w stanie ze sobą tego nosić ze względu na, nie, na ciepłotę, na upał i tak dalej. Ale generalnie no, bardziej kulturalnie i bardziej rozsądnie jest nasze po prostu odpadki zabrać ze sobą i pozbyć się ich w taki sposób, jak trzeba, w domu. No i to będzie najbardziej uczciwe. No, niech się każdy postawi w sytuacji osoby, która ma, załóżmy, jakiś pensjonacik czy jakieś schronisko. Fajnie, że przychodzą turyści, fajnie, że możemy prowadzić to schronisko dla nich, no ale po każdym dniu mamy na przykład 4-5 worków pełnych śmieci, nawet posegregowanych. Ale to jest tylko z jednego dnia, wakacje trwają długo, a cały rok to już w ogóle ile tego jest.
6: Panie Piotrze, być może wielu z naszych słuchaczy będzie w tym roku podczas wakacji wędrować po górach. Oczywiście my będziemy polecać lokalnie, czyli nasze Beskidy, ale jak przygotować się do takiej wyprawy? No bo przecież nie tylko Beskidem oczywiście mamy. Gdzie szukać informacji? Można zerknąć na Waszą stronę, ale właśnie, żeby sobie zaplanować odpowiednio choćby czasy przejścia. I przypomnijmy o tym, w jaki sposób się przygotować do wędrówki. Oczywiście my zapraszamy w Beskidy.
7: No myślę, że każdy, kto świadomie wyjeżdża gdzieś w teren, na wczasy, na urlop, po prostu interesuje się tym, gdzie będzie spędzał czas i co tam potencjalnie może zobaczyć, zwiedzić, przejść. I tutaj informacje można uzyskać w wielu, wielu miejscach. No wiadomo, że internet jest teraz tym podstawowym źródłem, wszystko się tam szuka, obojętnie czy są to strony internetowe, czy jakieś grupy społecznościowe i można zadawać pytania, ale są też takie instytucje, które również informują o różnych ciekawych rzeczach, oczywiście pod kątem swojej specyfiki. Wiadomo, że każdy może skontaktować się czy spojrzeć na stronę parków krajobrazowych, gdzie różne informacje są, bo każde parki w Polsce mają swoje strony kontaktowe, czyli można zadzwonić do pracowników parku krajobrazowego czy narodowego i zapytać jakieś możliwości czegoś zwiedzenia, gdzie nie wolno pójść, gdzie jest jakiś może problem z dotarciem. Więc takie informacje od pracowników, którzy są w terenie, łatwo uzyskać. Można oczywiście skontaktować się z nadleśnictwem w danym terenie. W każdym nadleśnictwie są pracownicy, którzy też zajmują się kwestiami edukacji czy turystyki i zawsze służą pomocą. Można tak samo się skontaktować z GOPR-em, bo to też jest bardzo ważna informacja, jak warunki na szlaku. To może w wakacje nie być aż tak, powiedzmy sobie, ważne co zimą, ale też warto zapytać, bo przecież są czasami szlaki turystyczne, które są niebezpieczne. Dla jednych to będzie łatwizna, ale może ktoś mieć jakieś kłopoty i wtedy też może go po prostu zapytać, no, takie różne informacje praktyczne. Warto skontaktować się z PTT-kiem, z oddziałami lokalnymi, które znakują szlaki na danym terenie, czyli ci pracownicy PTT-ku też znają swój teren, na którym pracują i też mogą na przykład poinformować, że jakiś szlak jest czasowo zamknięty, o coś tam jest akurat, jakaś może budowa gdzieś po drodze, albo jakieś wiatrołomy, no różne takie informacje. Warto zweryfikować, no ale podstawową rzeczą jest po prostu mapa. Bierzemy sobie mapę, czy to takie dostępne, bo są strony, nie będę tutaj lokował produktów, ale są strony internetowe, gdzie mamy kalkulatory czasów przejść, gdzie mamy podkład turystyczny, możemy zaplanować wycieczkę, ustalić początek, punkty pośrednie, koniec. Zliczy nam to czas przejścia, sumę podejść, bardzo istotne w górach, nie tylko kilometry, bo może być krótki odcinek, ale bardzo stromy. I już wtedy mamy pewien obraz wyjazdu, prawda? Naszego planu. Mając taki obraz, gdzie chcemy pójść, co zobaczyć, ile nam czasu zajmie, możemy wtedy właśnie u innych instytucji dopytać się o wiele innych rzeczy. Co ciekawego przyrodniczo jest po drodze? Czy może gdzieś warto skręcić? Czy może są, tak jak wspominaliśmy podczas naszych wcześniejszych spotkań, właśnie jakieś ciekawe użytki ekologiczne, pomniki przyrody i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj kwestia jest bardziej taka samej intencji osoby, która się tym terenem interesuje. Każdą, nawet najprostszą wycieczkę można spędzić w sposób po prostu przejść, a można z niej mnóstwo rzeczy wyciągnąć. Choćby, nie wiem, no, ktoś może pójść lasem, no dobrze, no przeszedł lasem, ale jak się zainteresuje, to się dowie, że to jest rzezna buczyna karpacka, jakie są gatunki wskaźnikowe, co tu rośnie i dlaczego, co to jest za siedlisko. Na krótkim odcinku można mnóstwo rzeczy wyciągnąć, ale to jest kwestia chęci i zaplanowania sobie wypoczynku.
6: Ale warto też z Wami się skontaktować, choćby z żywieckim oddziałem Zespołu Parków Krajobrazowych. No i gdyby choćby nam nie dopisała pogoda, to być może właśnie wybrać się tutaj, do Waszej siedziby.
7: Tak, tak, z nami można się kontaktować. Zresztą co roku, przez cały rok mamy mnóstwo e-maili i telefonów z pytaniami różnymi, czy można gdzieś wejść z psem, czy nie można, tam szlak przez rezerwat jest dostępny i tak dalej. Także tych pytań jest dość sporo. No na ile możemy, to informujemy oczywiście. Jeżeli coś nie jest dla nas jasne lub nie w naszej kompetencji, to też informujemy, gdzie zapytać, gdzie się dowiedzieć informacji, bo to też z ochroną przyrody tak bywa, że ona jest bardzo, tak można powiedzieć, rozczłonkowana, jeżeli chodzi o kompetencje. Kto inny zajmuje się pomnikami, kto inny parkiem, kto inny rezerwatem, ale no oczywiście my tutaj staramy się mieć oko na wszystko, żeby po prostu wiedzieć. To też wynika z zainteresowań, prawda, pracowników danym terenem. Także jak najbardziej można nas też odwiedzić, nasz oddział, naszą siedzibę. My w godzinach tutaj urzędowania zawsze któryś z pracowników jest, bo wiadomo, że są wyjazdy terenowe w celu różnych zadań, które realizujemy, ale zawsze ktoś tu jest, posłuży radą, pomocą, postara się pomóc, więc jak najbardziej można nas odwiedzić.
6: Może wydawać się, że to trochę nudne powtarzanie właśnie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach, ale przecież nie tylko, no bo również i na łące mogą czyhać na nas różnorakie niebezpieczeństwa, ale właśnie, no te podstawowe zasady bezpieczeństwa jednak jeszcze przed wakacjami chyba trzeba przypominać. No i przede wszystkim to, żebyśmy nie zapomnieli, że my na łonie przyrody jesteśmy gośćmi.
7: Dokładnie tak. No przede wszystkim udana wycieczka to taka, z której wróciliśmy cali i zdrowi. I o to przede wszystkim trzeba zadbać. Wybierając się gdziekolwiek na wycieczkę, czy to trudna jest wycieczka, czy łatwa wycieczka, a nawet może i spacerowa, no miejmy na uwadze, że gdzieś się poruszamy. Trzeba mieć odpowiednie obuwie, picie, nakrycie głowy, no w zależności od pogody, żeby się po prostu dostosowywać. To nie jest tak, że my zawsze będziemy chodzili w krótkim rękawku i w adidasach, bo zależy, gdzie pójdziemy po prostu i trzeba mieć tego świadomość. Po drugie, zawsze informujmy, gdzie idziemy, o kogoś z rodziny, czy nawet gdzieś do schroniska zadzwonić, żeby nas potem łatwiej było znaleźć, gdy coś, nie daj Boże, się stanie, a wszystko się może zdarzyć. Nawet człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co się może zdarzyć. Miejmy ze sobą jakiekolwiek źródło nawigacji, choćby w tych telefonach, żebyśmy się potrafili odnaleźć, jeżeli się gdzieś pogubimy. Bywa różnie, prawda? Wystarczy, że będzie pochmurna pogoda, pojawi się mgła, stracimy orientację. No idąc w dół zawsze zejdziemy do dolin, tak? Tylko kwestia, czy będziemy mieli jeszcze siły dojść i na którą stronę zejdziemy granicy. No oczywiście teraz nie ma problemu, jak zejdziemy na Słowację, ale wtedy powrót będzie zdecydowanie dłuższy i trudniejszy. Także takie podstawowe, prozaiczne rzeczy, jak bezpieczeństwo i świadomość, są ważne. A mając już taki nawyk, to potem już człowiek się nie zastanawia, to idąc w góry wie, że ze sobą musi zabrać pewne rzeczy, być odpowiednio przygotowany. No i to, co najistotniejsze, to oczywiście zainteresować się przyrodą i krajobrazem. Nie tylko przejść dla przejścia, ale podziwiać widoki, podziwiać szatę roślinną, obserwować przyrodę, zwrócić uwagę, że ona jest bardzo różnorodna. Czasami też można iść tą samą trasą i tam i z powrotem. I się okazuje, że to są jakby dwie różne wycieczki. Nie zawsze to musi być pętla. I to też jest takie ciekawe doświadczenie, bo wychodząc w jedną stronę wracamy i widzimy zupełnie coś innego, bo jesteśmy po prostu odwróceni w innym kierunku. I też może być bardzo ciekawe. Także bezpieczeństwo, zainteresowanie, No i podziwianie tego naszego piękna. Ja zapraszam do Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, bo to są piękne góry, które mamy tutaj w zasięgu ręki i trzeba się z nich po prostu cieszyć.
6: W takim razie jeszcze przed rozpoczęciem wakacji życzymy Wam pięknych, udanych, bezpiecznych wędrówek i tego, żebyście mieli oczy szeroko otwarte na piękno otaczającej nas przyrody.
7: Oczywiście, ja również życzę tylko mile spędzonych chwil tutaj w Beskidach, tego, abyśmy tą przyrodę podziwiali, cieszyli się nią i po prostu miło spędzili czas, dzień, cały tydzień, może nawet całe wakacje.
5: SK Beskidy. SK Beskidy.
6: Katarzyna Grabowi, Radio SK. Teraz w magazynie zabieramy Was do wyjątkowej starej kuźni w Milówce, a naszym przewodnikiem będzie pan Paweł Prysz. Dzisiaj zabieramy Was w wyjątkowe miejsce, bo do urokliwej starej kuźni w Milówce. No i tu już z daleka słyszymy jakieś dźwięki u kowala. No ale właśnie, panie Pawle, to tak pokaz pod radio, czy może rzeczywiście coś się tu jeszcze dzieje?
0: No nie, może rzeczywiście, tutaj się cały czas coś dzieje. U kowala się kuje.
6: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, gdzie my dzisiaj jesteśmy z mikrofonem, bo nie jest to, no właśnie, współczesna kuźnia, ale to takie miejsce z duszą i przeszłością zdecydowanie.
0: Tak, jest to kuźnia wybudowana przez mojego dziadka w 1926 roku. No i jak na tamte czasy, koło kuźni cała wieś się gromadziła. Z racji, że wszyscy potrzebowali jakichś tam wyrobów kowalskich, podkuwania koni i tym podobnych.
6: Pan jest, można powiedzieć, już trzecim pokoleniem tych rzemieślników tutaj lokalnych.
0: Tak, i podejrzewam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie zapotrzebowanie na kowala, mimo że jest to bardzo, bardzo zanikający zawód.
6: Tutaj gdzieś widziałam taką notkę, że to kuźnia z 1921 roku. Takie jest datowanie?
0: 26 rok i praktycznie działa już jako skansen do tej pory. Natomiast ja w tej kuźni pracowałem jako działalność do 2000 roku.
6: Jaka jest historia tego miejsca? To miejsce stworzone przez dziadka, tak?
0: Tak, to jest miejsce stworzone przez dziadka, który pobierał nauki w sąsiedniej wsi u pana Jarcy, mistrza Kowalskiego. Czyli dziadek po ukończeniu 4 klas, na owe czasy tak to było, już poszedł terminować, tak to się nazywało, do mistrza Kowalskiego.

0: Zawód jak kowal, miejsce pracy jak kuźnia wychowuje, to czego uczy?
1: Cierpliwości, pokory, szacunku, co jeszcze? Dokładności. Rzemiosło kowalskie nie zna litości, także no, daje dużo, dużo.
0: A metal jest takim wdzięcznym materiałem?
1: Jest bardzo wdzięczny, jest plastyczny oczywiście, jeżeli się go nagrzeje. Można z niego cudeńka wyrabiać, zresztą widać po całej Polsce czy świecie. No i dlatego też daje satysfakcję to rzemiosło, ten zawód. Czy jest ciężki? Są takie właśnie sugestie, że to jest ciężki zawód kowala. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Jest to, nawet bym powiedział, że bardziej procentowo jest umysłowym zawodem niż fizycznym. Tutaj trzeba myśleć. A jeżeli chodzi o kucie żelaza, to technika. Siły trzeba mieć, oczywiście, ale technika.
0: A na ile kowal jest artystą?
1: Ale mi pani zadała pytanie. Czy w ogóle jest artystą, to ktoś określi. Kowal sam siebie raczej, no przynajmniej ja sam siebie nie określam jako artystę. Natomiast moja robota świadczy o mnie. Czyli to, co zrobię i jak to ludzie postrzegają, to wtedy to jest coś artystycznego.
0: Możemy na moment wyjść na zewnątrz, tak. Bo tutaj tak naprawdę od samego wjazdu w to wasze podwórko, no wrażenie robi nawet samo to zadaszenie, które, no trzeba przyznać, ząb czasu pokazuje.
1: Tak, kuźnia w sumie składa się z części, właśnie nie wspomniałem, że kuźnia jest praktycznie takim unikatem ta moja, ponieważ zbudowana jest z kamienia otaczaka na glinie. Sam się dziwię, jacy to byli fachowcy, którzy potrafili w ten sposób murować.
0: I to się trzyma.
1: I to się trzyma do dnia dzisiejszego. Natomiast to jest część kamienna. Tam się właśnie obrabia, metalkuje. I jest taka wiata jakby. Jest to w jednej całości. Na dwóch dużych słupach, zadaszona. Tutaj się wykonywało kucie koni, jak jest zła pogoda. Naprawę różnych narzędzi rolniczych. Wozy drewniane oczywiście, jak na tamte czasy. I jak na moje czasy. Więc to była bardzo, bardzo przydatna część zabudowy całej kuźni.
0: No ale tak na dobrą sprawę, po co w takiej wsi potrzebny był kowal? No bo wspomniał pan też o tym, że to też takie było trochę miejsce spotkań, no bo każdy tutaj trafiał. No to po co tu trafiali?
1: A kto nie potrzebował kowala? No wszyscy. Począwszy od gospodarzy, którzy mieli konie, narzędzia rolnicze, ludzie, którzy mieli i mają do dnia dzisiejszego, chociaż nie uprawiają pole. Czyli każde gospodarstwo domowe, urzędy, szkoły potrzebowały po prostu cokolwiek było z metalu, poszło się do kowala. W sklepach również nie było wszystkiego, a kowal był w stanie zrobić wszystko. Szczególnie konie. To nie tylko rolnictwo, to siła pociągowa na budowę, niebudowę i tak dalej.
0: No dobrze, a sam materiał, skąd tutaj właśnie pana przodkowie czerpali materiał? No i pan, bo przecież pan też kowal.
1: No, teraz mamy składnice. Przedtem tymi składnicami były również składnice mniejsze, gminne, czyli GS-owskie, gmina, spółdzielnia i tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No, tam między innymi jak węgiel i nawozy sztuczne, zboże, był również metal. Można było kupić pręty i innego przekroju stala.
0: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to trzeba przyznać, że wrażenie robią co najmniej dwie rzeczy. Piękne kowadła, ale też no, na pierwszy rzut oka nie przypomina to współczesnej wiertarki tak zwanej, ale właśnie zabytkowa, piękna właśnie wiertarka. Może zacznijmy od tego eksponatu, który u pana można obejrzeć.
1: No więc w warsztacie kowalskim wiertarka ma swoje czołowe miejsce, ponieważ wiercenie otworów było potrzebne. Jest to wiertarka, eksponat z 1903 roku, dwubiegowa, z kołem na górze. Oczywiście jest ręczna, nie na prąd, nie na silnik. Co jest ciekawego w tej wiertarce, to ta wiertarka z tamtych lat ma automatyczny posuw. Na pewno nie wszyscy z państwa wiedzą, co to jest, ale gro ludzi wie, że posuw na tamte czasy, no to dla mnie to jest coś pięknego. I jest w stanie idealnym.
0: Działa?
1: Tak, oczywiście działa.
0: Wyjaśnimy działanie tych kół zębatych.
1: No są to koła przekładniowe z poziomów pion. Tak trudno w paru słowach to wytłumaczyć. Od góry idąc jest koło zamachowe, które pomaga przy wierceniu, czyli odciąża nas, ponieważ jest to

0: Wiertarka ręczna. Mamy tutaj koła dwubiegowe, czyli w jednym pionie jest większe, mniejsze i w drugim tak samo, z tym, że odwrotnie się łączą po przesunięciu. To daje nam mniejsze albo większe obroty. No i wspomniałem o tym posuwie automatycznym. To jest tutaj i on powoduje, że nie musimy ręcznie kręcić, chociaż jest możliwość dociskać wiertła, tylko to się samoczynnie dzieje. No poniżej mamy oryginalne imadło, które jest wysuwane, regulowane, no zależy od potrzeb. I taka wiertarka jest w stanie idealnym do dnia dzisiejszego. Jestem pełen podziwu.
1: No i podejrzewam, że jeśli ktoś tutaj pana odwiedza, no to cmokają na takie cacko.
0: Tak, niektórzy pytają, co to jest, dlatego uważam, że wartało tą kuźnię zachować i zrekonstruować częściowo, zbierać eksponaty, ponieważ ludzie po prostu nie znają tego, a to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No to jeszcze, jak już jesteśmy przy wiertarce, to jeszcze mamy piękne kowadło. Tak. I ich jest tutaj u pana znacznie więcej.
0: To znaczy mam dwa, wszystkie pięć kowadeł to są kowadła neogotyckie. Dwa mam w stanie idealnym, takie powiedzielibyśmy najnowsze, ale mają ponad 100 lat. W stanie są super. To jest to w kuźni duże, 200 kg i tutaj przed kuźnią kowadło pomocnicze, które ma 80 kg. Natomiast trzy pozostałe są to z tej samej jakby huty. Są to bardzo o wiele starsze kowadła. Mają te same znaki produkcji, także są to z jednej właśnie huty, z jednej rodziny, ale trudno mi było je wydatować. Nie mam na razie możliwości w internecie, ale myślę, że to się niedługo stanie. Są to bardzo ciekawe eksponaty.
1: No ale widzę, że tutaj na jednym z tych pańskich stołów, warsztatów, no bo sama widziałam taki stolarski, no mnóstwo też takich drobnych elementów i trzeba przyznać, że każdy z nich no też jest świadectwem historii, ale też takiego kunsztu, można powiedzieć, rzemieślniczego.
0: Podkowy różne, wszystkie stare, dość mocno niektóre skorodowane, natomiast ciekawe są tutaj młotki, czyli narzędzia kowalskie. I co warto powiedzieć, to kowal w tamtych czasach, ja zresztą w dużej mierze również, wykonuje sobie sam różne narzędzia. I tutaj są właśnie młotki z czasów jeszcze przedwojennych, które dziadek wykonywał na własne potrzeby.
1: No i takie trochę rozbite, można powiedzieć, te od klepania, no chyba tak, od uderzeń.
0: Oczywiście, to są ślady użytkowania i oczywiście ja ich w tym momencie nie używam. Są po prostu wystawione do obejrzenia, też jako eksponaty.
1: No ale te podkowy również robią wrażenie. To pewnie była spora część działalności też, no właśnie, dziadka i wujka.
0: No konie to były podstawa. Bez konia ani rusz. W tym momencie tych koni pociągowych mamy stosunkowo mało. Natomiast tutaj w promieniu 50 metrów od kuźni to było, naliczyłem 11 koni. O krowach nie powiem, ponieważ krowy to mieli 2-3 w domu, ale koni było sporo. I tutaj mamy te podkówki przeróżne. Są w tamtych czasach były robione na tak zwane hacele, sztole, czyli wybijało się albo wierciło się w podkowie na piętkach i na szpicu otwory i gwintowało się i wkręcało się te hacele do podków, dlatego żeby koń miał lepszą przyczepność do podłoża. Podkowy oczywiście jak człowiek, buty ma, tak samo podkowy są różnych rozmiarów, kształtem się różnią przód od tyłu. No i po prostu no, kowal musiał też wiedzieć, jaki chód ma koń, jak zdziera i to jest począwszy od wystrugania kopyta po przybicie podkowy.
1: No to kowal to nie tylko taka praca fizyczna, no na wielu rzeczach musiał się po prostu znać.
0: No są takie żartobliwe, że kowal zęby rwie.
1: No narzędzi do tego ma sporo.
0: Narzędzi ma sporo. No mój dziadek akurat zębów nie rwał, natomiast bardzo dobrze się parał w pewnym stopniu weterynarią. To było, jeżeli chodzi o bydło, to rozdęcie krów, ewentualnie odbiory cielenia. A jeżeli chodzi o konie, to piłowanie zębów, kolki. Przy źrebieniach nie byłem, ponieważ tutaj raczej klaczy hodowlanych nie było. No, także robi różne rzeczy, różne, oprócz kowalstwa typowego.
1: Oczywiście jako kobieta zwrócę uwagę na pewne, no trudno powiedzieć, że błyskotki, bo to przecież metal, ale przepięknie ozdobiony. I to podobno są ozdoby, które pojawiały się na wozach.
0: Tak, proszę panią, to nie są o tyle ozdoby, są to części składowe okucia wozu drewnianego, ale jak pani widzi, mieli tyle duszy w sobie kowale, że mimo, że to miało trzymać dwa elementy drewniane, to jeszcze jest to zrobione jak bransoleta, przepięknie zdobiona różnymi wybijakami, gwiazdki, kropki, niekropki i tym podobne.
1: Mieli na to czas?
0: Właśnie wtedy mieli czas. Mieli czas.
1: Dlaczego my tak nie mamy bardzo?
0: Dalej tego nie rozumiem, ponieważ mam sprzęty kowalskie typu migomat, wiertarki, szlifierki, tokarkę i tym podobne. Wszystko na, oczywiście na prąd, bo tutaj są narzędzia, które służyły bez energii elektrycznej. I my dalej nie mamy czasu. Nie rozumiem. No. Tutaj nawet na tych elementach są wybijane daty 59 rok, 21 rok. Także no, chciało się im. Byli dumni z tego, że wykonują ten zawód.
1: A jak to się stało, że pan postanowił no właśnie zachować to miejsce i po pierwsze udostępnić go dla zwiedzających, którzy tutaj dowiedzą się o tym miejscu i zechcą pana odwiedzić? Jak to się stało? No bo ta kuźnia jest wpisana do rejestru zabytków.
0: Tak. To było w 1987 roku. Kuźnia została wpisana do rejestru zabytków województwa jeszcze wtedy bielskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że jest to dzięki mojemu koledze, panu Jerzemu Sikorze. No i do dnia dzisiejszego tak to właśnie jest. Natomiast jak to się stało? No jak pani wspominałem wcześniej, to jest moja miłość. To jest moja miłość, nie wiem, czy to są geny, czy jak to nazwać. W każdym razie oczywiście prowadziłem wojny z kuźnią. Obrażałem się, bo nie szło tak, jak ja powiedziałem. A kuźnia sobie szła swoim torem.
1: Kapryśna?
0: Nie, prawdziwa. To ja byłem kapryśny.
1: Pokorny kowal.
0: No, wtedy nie. No, trzeba było walczyć. No, w każdym razie po każdym gniewaniu się na kuźnię wracałem z głową na dole i dalej. Parłem do przodu. A samo zachowanie, odrestaurowanie i dozbieranie eksponatów, to jest duża wartość tego miejsca, jak wspominałem, i byłoby wielkim złem, gdyby to było zaniechane, zlikwidowane.
1: No to wracamy, panie Pawle, do środka tego królestwa. Pomieszczenie nieduże, można by było powiedzieć, ale za to piec i miech swoje miejsce też tutaj mają. Bez tego ani rusz. To nie jest tylko właśnie kowadło i młotek.
0: Nie no, piec, miech, kowadło, młotek to są podstawowe narzędzia. Bez tego nie ma kuźni. Więc wewnątrz to jest takie, ja wiem, 5,5 metra na 4 metry pomieszczenie. No i oprócz pieca, miecha, kowadła mamy młotki od najmniejszego do największego. Mamy młotki kształtowe, mamy wstawki do kowadła, mamy cały zestaw kleszczy, wybijaków tutaj na ścianie.
1: Idę oglądać.
0: Proszę bardzo. Różne wybijaki, właśnie gwiazdki, kropki.
1: O.
0: Momencik.
1: To nie tak łatwo wydostać. Nie.
0: Tu jest taka łezka, taka jakby literka C.
1: Mhm. I to też kowal sobie sam tworzy.
0: Tak. To jest wszystko zależne, co potrzebujemy zrobić. Taka jedna ciekawostka, która nie jest łatwa do zrozumienia przez niekowali, to taką wskazówkę mi dał dziadek, jak byłem jeszcze bardzo, bardzo mały. Mówił tak, słuchaj chłopce, zanim włożysz zielazo do ognia, to musisz wiedzieć, co z niego będzie. I teraz ma pani tutaj zestaw takich wybijaczków. Najpierw trzeba było sobie przygotować jak najbliżej kowadła pod orędziu, czyli pod ręką, ponieważ jak samo przysłowie mówi, nie tylko kowalskie, kuj żelazo póki gorące.
1: I to
0: dotyczy, nie tylko dotyczy kowala, tylko różnych zdarzeń życiowych, że trzeba podjąć szybko decyzję. No więc jak my mamy już żelazo zagrzane, dajemy go na kowadło i nie mamy tego narzędzia, to stal stygnie. I nie zrobimy nic, więc z powrotem do ognia. I tak możemy w kółko. Także tak to wygląda, że to, co potrzebujemy, ma być zanim włożymy żelazo do ognia.
1: Ile trwa no właśnie taka obróbka? To zależy, podejrzewam, od gabarytów obiektu, ale no właśnie, ile jest czasu, żeby żeby obrobić daną rzecz?
0: Jednorazowo, tyle dopóki żelazo nie wystygnie. I dajemy go z powrotem do ognia. I w zależności od tego, co ma z tego detalu, z tego żelaza być wykonane, to są bardziej i mniej pracochłonne. Więc będzie mniej etapów, mniej zagrzewania. Jak to będzie na przykład literka S, to jestem to w stanie zrobić przy jednym zagrzaniu. Na przykład, jeżeli ona będzie mała, a jak będzie większa, to trzeba grzać na dłuższej długości materiału, prawda? No, ale jak mówiłem, to przysłowie kuj żelazo póki gorące, to się kuje po prostu bardzo szybko. Tutaj nie ma miar, nie ma jakiegoś tam myślenia, zastanawiania się. Nie, tutaj się robi. A myśli się przed robotą.
1: Ale to też, to co pan teraz opowiada, to też jakby tłumaczy to, że nawet we współczesnych, powiedzmy, bramach, jeśli to była ręczna robota, to jeden kwiatek będzie nieco inny od drugiego. Nigdy nie odtworzy się w 100%, jeśli to jest ręczna praca.
0: Nie, nie ma takiej możliwości. Praca ręczna właśnie tym się różni od matrycowej, że nawet kowal nie zrobi takiego samego elementu, detalu. Chyba że posługuje się jakimiś przyrządami, które dają idealnie jednakowy wymiar. Natomiast jeżeli to robi ręcznie, to nie. I to jest ten urok.
1: No właśnie, tylko trzeba potrafić go dostrzec i docenić.
0: Tak. Mało ludzi w ogóle rozgranicza element kuty od matrycowego. Ktoś mi mówi, że ma kutą bramę, akurat znam tego człowieka i ja się nie odzywam, nic nie będę
1: wyprowadzał z błędu.
0: Tak, masz kutą bramę. No ale to świadczy o tym, że ludzie po prostu nie znają się, co tu mówić. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą mieć ręczną robotę, niepowtarzalną i na tym to polega.
1: Tutaj mamy cały zestaw tych pańskich narzędzi. Coś, co nazwałabym dłutem. Wspomniał pan o tych małych wybijakach. Tutaj młotki, szczypce, szczypce, tak się kleszcze, to nazywa?
0: Kleszcze. Tak, to są kleszcze. Jak wspominałem o młotkach różnych, to kleszcze również są robione przez kowala.
1: Tu widzę jakieś chyba inicjały nawet.
0: Tak, tak. Kowal sobie robił taką na przykład literkę W, K, P, różnie. Albo na przykład zestaw gwiazdek, czy jedna gwiazdka, że to jest jego. Sygnował sobie o. No, natomiast ja miałem zestaw kowalski polowy, wojskowy. Okazyjnie kupiłem i ani jedne kleszcze się nie nadawały do roboty. Kleszcze muszą być wykonywane ze sprężystego metalu odpowiedniego, który się nie zgina. Czyli materiał plus robocizna, kształt szczypcy musi być taki, jak kowal potrzebuje. I do różnych elementów kutych są różne kleszcze. Na przykład do okrągłych, kwadratowych i tym podobne.
1: Żeby to po prostu się trzymało w uścisku.
0: Tak, i na przykład mamy jakiś ciężki, duży detal do okucia, to mamy kleszcze, które mają nawet 70 cm długości, jak pani tutaj zauważyła. Także są kleszcze do ciężkich elementów i do lżejszych.
1: O ile te elementy typu właśnie dłuto, młoty i młotki i same kleszcze, to jest, powiedzmy, mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to jest też coś do unieruchomienia elementu, który obrabiamy. Tak, dedukcja.
0: No, akurat nie.
1: Cóż to jest?
0: Unieruchomiony element to jest w imadle tutaj kowalskim, a to są gwintowniki nastawne, czyli do, jak kowal nawet nie ma takiego przekroju prętu, potrzebuje mniejszy, to zmniejsza, kując średnicę prętu do takiej, jaką potrzebuje, a następnie wykonuje gwint na tym pręcie, robiąc normalnie śrubę.
1: Czyli obróbka skrawaniem.
0: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. I to są inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są używane i wykonywane. Natomiast tutaj pani ma obok. To jest właśnie gwintownik wykonany przez kowala. Ja to akurat znalazłem na złomie. Nie wiedząc, było tak skorodowane, nie wiedziałem, co to jest. I widocznie nie miał kowal jakichś tam tych gwintowników zakładowych, takich oryginałów. I zrobił sobie swój gwintownik do gwintowania. I widzi pani, są raz, dwa, trzy, cztery rozmiary. Także majsterczyk, chylę głowę, że mógł zrobić takie narzędzie.
1: Potrzeba matką wynalazków.
0: Ale trzeba mieć coś w głowie. Tutaj obok pani ma jeszcze taką ciekawe narzędzia. Są to...
1: Wiertła?
0: Nie, to może inaczej. Są to wiertła, ale do drewna. Czyli bardziej nie tyle do wiercenia, jak do rozwiercania. Czyli ma pani jakiś otwór, to są konkretnie rozwiertaki przeważnie do kół drewnianych. Czyli koło wykonywał drewniane do wozu, tak zwany kołodziej, tak samo rzemieślnik. I w głowicy, w środku koła, tam gdzie umiejscowiona jest oś, tam się nabijało tak zwaną buksę. Jest to strażkowy element wykonywany przez kowala. I teraz, żeby dopasować do koła tą buksę, to kowal musiał tymi rozwiertakami rozwiercić tak, żeby ta buksa sobie weszła. A do tej buksy wchodziła właśnie oś. Czyli jeżeli chodzi o koło drewniane do wozu, do bryczek, to kowala tematem było okucie zewnętrzne, czyli rafy na koło, okucie w środku głowicy czterema opaskami metalowymi i nabicie buksy.
1: Podejrzewam, że my byśmy tu mogli sobie jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, bo to kawał naprawdę historii kryje się w tych kilku... pewnie na 100 metrach kwadratowych w tym warsztacie. No ale proszę powiedzieć, zaglądają tutaj do pana współcześnie? No bo pan tutaj już jakby nie wykonuje pracy kowala, choć na co dzień się wciąż pan tym zajmuje.
0: Tak, to jest bardzo fajna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z panią dyrektor, panią Grażyną. Jest to pilotowane w gminie bardzo prężnie. Współpraca jest w ten sposób, że są jakieś uroczystości, to nie tylko do starej chałupy, która jest kolebką najlepsza, jeżeli chodzi o te dawne budowle i tak dalej. Również tutaj są kierowani poprzez GOK, poprzez szyld. Jest podany w internecie numer telefonu do mnie, ponieważ tutaj nie jestem na cały czas. Można się telefonicznie umówić i do zwiedzania kuźni. Pojedyncze osoby, mogą to być grupy i tak dalej. Były dni milówki, byli turyści, były warsztaty z urzędu gminy, czyli z GOK-u. Dzieciaki były bardzo fajnie, nawet sobie same kuły. Tak, także jest to promowane i zaglądają ludzie.
1: Cieszy pana opowiadanie o tej historii, która jest też częścią pana rodziny?
0: Tak, oczywiście. No to jest w sercu wszystko. Dzieciaki mnie cieszą. Mam taką jedną legendę o tym, jak powstała, skąd się wziął symbol szczęścia Podkowa. No to i tam jest w tej historii diabeł. Także posłuch jest niesamowity. No a w zeszłym roku było jednorazowo 40 dzieci, 3 panie, opiekunki.
1: Tu u pana.
0: Tak, i one potem po tym wszystkim, one były zaszokowane. Co pan takiego zrobił, że one są cicho?
1: Opowiadał z pasją.
0: Gdyby nie wiedziała, to on, albo są chore, albo coś im się stało. Takie było zainteresowanie, że... A już potem jak kuły sobie same, to z Mazowsza gdzieś byli. No to już była frajda niesamowita. Także to mnie szczególnie cieszy. No z dorosłymi osobami to się bardziej poważnie rozmawia.
1: Pani Pawle, co te dzieciaki kuły same?
0: Do ognia taki, wiadomo, że mały pręcik, i 6 mm i 8. Rozgrzewałem i sobie kuły. Pokazywałem jak z początku, no także kolejka była. Też kuliśmy takie kwiatuszki małe, pamiątkowe dostawały dzieci. No, także było bardzo wesoło.
1: Czyli ten piec, który dzisiaj nie jest rozgrzany, ale zdarza się, że po prostu pan tutaj rozpala.
0: Nie, ja sobie takie drobne roboty, które potrzebuję, nie wymagają jazdy do warsztatu, ja sobie tutaj robię. Dzieciaki są, to piec się rozgrzewa, pali się w piecu, załatwiam. Przykro stwierdzić, ale załatwiam konia. Kiedyś to na podwórku było 10-11 koni do kucia w ciągu całego dnia. Teraz tych koników nie ma i widzą też, jak wygląda podkuwanie konia. Mogą sobie siąść na konia, zdjęcia porobić, tym podobne. Także mają frajdę.
1: No niesamowite. Kto by pomyślał, że no właśnie w jednej z tych uliczek, w jednym z podwórek kryje się tyle historii tutaj, przy tej głównej drodze przecież, przez Milówkę.
0: Tak. Kryje się mnóstwo, fajnie o tym gadać, natomiast w dawnych czasach, nie wiem czy pani wie, kuźnie były budowane na skraju wsi.
1: Dlaczego?
0: Pepoż. Był problem, że kuźnia to ogień. a domki były drewniane, więc zagrożenie pożarowe było bardzo wielkie i kowal musiał budować później sobie na obrzeżach wsi.
1: No właśnie, bo to tak, no trzeba przyznać, pięknie, ale okopcone tutaj u pana.
0: No trudno, żeby nie było. Mogę pani za chwilę rozpalić ogień. No, ale kuźnie przeważnie były drewniane. Ja tutaj wspomniałem o tej części kamiennej, że z kamienia na glinie. No więc kuźnie najczęściej były drewniane albo z cegły. Budulcu takiego jak kamień, no zależy w jakich rejonach Polski, ale tu chodziło nie tyle o kamień, jak o wykonawców, których nie było. A cieśli do drewna zawsze było masa. No, murarz cegłą wymurował, ale już kamień obrobić i wymurować z tego na glinie, nie na piasku, cemencie, no to majstersztyk. Ja sam się dziwię, że to stoi. Bez remontu.
1: A muszę zapytać o współczesność jeszcze, no bo pan w zupełnie innym miejscu prowadzi po prostu swoją działalność i wiem, że przynajmniej kilku jest tutaj w rejonie kowali. Tylko, no właśnie, pytanie, czy wytwórców, czy prawdziwych kowali?
0: To znaczy, no, tak trzeba powiedzieć, że to są moi znajomi, ale oni, no nazywa to się kuźnia, natomiast nie podkuwają koni, nie robią w ogniu. To jest po prostu wykonywanie z gotowych elementów, ogrodzeń, przeróżnych, balkonowych barier i tak dalej. No, natomiast takie typowo tradycyjne kowalstwo, to tym się już nie bawią. I też z racji finansowych, bo tam się więcej zarabia, jeżeli chodzi o takie z gotowych elementów, a po drugie to trzeba to umieć. Trzeba to umieć. Ładnie wygląda jak jazda na koniu, jak się ogląda western, to jest proste. Jak się na konia siądzie, to już jest. No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
0: Ja jestem za tym, jestem bardzo otwarty i chętny do przyjmowania zainteresowanych ludzi. Najprościej na telefon umówić się. Na telefon, który jest podany i bez problemu umawiam się, jestem dyspozycyjny i zadowolony.
1: I szeroko otwiera pan te piękne drzwi drewniane?
0: Tak, szeroko otwieram. Tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda teraz. W ogóle mam taki apetyt na takie bardziej artystyczne rzeczy. Bo nie ukrywam, że wykonuję cały czas zlecenia typowo pod klienta. Nie hurtowo, nie produkcję, tylko typowo pod klienta i... A można byłoby apetyt zwiększyć na jakąś rzeźbę i tym podobne.
1: A, czyli jednak gdzieś ta nuta artysty coraz bardziej dochodzi do głosu?
0: Kręci się w głowie.
1: To jest też cudowne, że przez te wszystkie lata w tym miejscu się niewiele zmienia, chociaż na podwórko podjeżdżają nie konie, a konie mechaniczne.
0: Tak, tak. Na przykład pani jest całkiem niezły. Tak, tak, konie mechaniczne podjeżdżają, natomiast no, tych koników już nie ma niestety, nie ma, a konie mają urok niesamowity, no zresztą nie bez przyczyny malarze ich malują.
1: Tęskni pan trochę za takimi czasami, no których też pan trochę doświadczył, a trochę pewnie z przekazów rodzinnych o nich słyszał, pewnie zachowały się u pana jakieś zdjęcia.
0: Ja pani powiem, nie no, zdjęć mam masę, dokumentów, jeszcze niemieckich dokumentów, no więc nie tylko, że z opowiadań, bo z opowiadań mnóstwo, natomiast sam przeżyłem, bo nie ukrywając, już tych wiosenek troszkę jest. Pamiętam lata, no od roku 70. To tak dobrze pamiętam tutaj kuźnię. Nawet się nie ubierałem, pamiętam, w domu, tylko w piżamce do dziadka, do kuźni. Tam jest taki stołeczek teraz dla dzieciaków. Natomiast na piecu, o, to jest stołeczek na piecu. Nie mamy kamery. Ja tam zawsze siadywałem z kolegą, żeśmy się zakładali, kto pierwszy będzie u dziadka w kuźni. On tu mieszkał po drugiej stronie drogi. No to tu już się działo życie, tu już tętniło wszystko, tu już ludzie byli, kręcili się. I tamte czasy, wiadomo, że no, postęp jest cudowny. Natomiast klimat tamtych czasów, to bardzo bym sobie życzył, żeby wrócił. Byli inni ludzie, domu się nie zamykało. Jak ktoś nie przyniósł, to nie ukradł. No takie podstawowe rzeczy, no to było inne życie, inne. Po drugie, nie, bo nie przeszło się przez ulicę, żeby się nie powiedziało dzień dobry, cześć. To wychodziło wszystko z domu, było swojsko. No czasy się zmieniły na lepsze, a z jednej strony no trochę, że troszkę inne, inni ludzie są, inne pokolenia.
1: Bardzo panu dziękuję za tę gościnę w tej zabytkowej kuźni. No i jeśli pan pozwoli, ja sobie jeszcze tutaj trochę pogrzebię w tych pięknych podkowach.
0: Bo ja wracam do roboty. Z takich legend, częściowych legend, częściowo prawda, ponieważ ten człowiek żył i został potem kardynałem. Rzecz się dzieje w czasach gdzieś tysięcznych, 1200, kiedy do Kowala w Londynie, miał na imię Distan, był mnichem, zachodzi jakiś gospodarz z koniem. No i Kowalu, okuj mi konia. A Kowal mówi, że nie ma problemu, okuje mu konia, ale jak się ten gospodarz zbliżył, Kowal wyczuł siarkę. Oho, moce piekielne odwiedziły kuźnię. No pięknie, jak chwycił szatana za szmaty. Miał taki bardzo duży hak wbity w belkę w kuźni. Zawiesił go tam, ty szatanie, przyszedłeś mnie kusić. I momentalnie żelazo do ognia, teraz cię będę przypalał, będziesz miał ognie piekielne. Na to diabeł, cały w szoku. Kowalu, Kowalu, nie rób mi tego, nie rób. Ja spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko mi tego nie rób. I okuj mi tego konia. No to dobra, mówi Distan. Jak tak, to tak. Myśli. I mówi tak, słuchaj szatanie, widzisz tą podkowę? Tak, gdziekolwiek ta podkowa będzie wisiała nad drzwiami, twoje moce tam nie wejdą. Tam będzie szczęście i radość. I od tamtej pory wszyscy ludzie wieszają nad swoimi domostwami, nad drzwiami podkowę, żeby mieć szczęście. Natomiast podkowa ma 3 układy wieszania. Nie wiem, czy wiecie. Jeden układ to będzie tymi końcówkami pod podkowy, piętkami do góry. Symbolizuje to według różnych źródeł siłę, władzę, moce. W tamtych czasach jeszcze były wierzenia inne. Czyli wszystko to, co niesie władza i wielkość. Wyglądem też przypominają rogi, ponieważ ta podkowa jest od góry otwarta. Do dzisiaj różne plemiona właśnie mają maski z takimi rogami. Natomiast podkowa odwrotnie, czyli szpicem do przodu, przodem podkówki do przodu, a piętkami w dół, oznacza z chrześcijaństwa aureole. Czyli symbol świętości. I jeszcze jeden układ jest podkowy na poziomo w kształcie litery C, czyli inicjały Chrystusa. I tak wygląda temat podkowy. I jeszcze drugi taki jest króciutko, że jak się znajdzie na drodze podkowę, jak koń zgubi, to się ma szczęście.
1: O, to takiego szczęścia to chyba współcześnie trzeba długo szukać.
0: U mnie w kuźni można znaleźć. Ja pani tam podrzucę koło samochodu. To są zbierane różne elementy. Czego pani szuka? Ja może pomogę.
1: Patrzę, co pan tu jeszcze ma. Widzę, że tu nawet widły.
0: Tak, widły są.
1: Okucia.
0: Tutaj są też same okucia do wozów. Już nie takie, jakby to powiedzieć, ozdobne. Tutaj są ozdobne, o. Mhm. Widzi pani. No, te eksponaty są po prostu do wyczyszczenia, ale ja je zostawiłem celowo w takim stanie, jakim są, ponieważ są naturalne. To mardzewieć, to było używane, różne klamry ciesielskie, tutaj są nawet paści na różne łaski i tak dalej. To, co pani ma, to jest zawias. Tutaj też są zawiasy. Także to wszystko jest w oryginalnym, starym stanie.
1: Piękne.
0: To znaczy, no ja mam takie jeszcze eksponaty inne, może pani zobaczy. Ja je wystawiam, ponieważ dobrze jak zobaczy to światło dzienne. Są to takie przedmioty jak moździerze, czyli gospodyni domowa w tamtych czasach. Moździerze żeliwne, moździerze z mosiądzu.
1: I to też robota Kowala?
0: Nie. To nie jest robota Kowala, ale że ja tak jak mówię, mam w posiadaniu, więc to wykładam, żeby sobie zobaczyli, że tak kiedyś o żelazka stare. Tak
1: z duszą.
0: Z duszą albo na węgiel. Tak się prasowało. Garki gliniane. No to tylko były na mleko garki gliniane. Służyły bardzo dobrze i z tego smakowało mleko. No tutaj pani jeszcze ma tak zwane żarna. Są to dwa elementy kamienne, gniazdo i ten obrotowy kamień z góry. Notabene za to szło się do Oświęcimia w czasie okupacji. Tak, żarna, radio na przykład zabicie świni, krowy i tak dalej. No, mam tutaj tych kolekcję tych żaren, jest ich 25 aż.
1: Kawał historii.
0: Tak, to jest też kawał historii. Tutaj mamy chomąt na woła. Czym się różni? Jest dzielony, jego się otwiera, żeby założyć poza rogami na woła. No. Koń z racji, że nie ma rogów, także ma zamknięty chomąt.
1: Drodzy słuchacze, zajrzyjcie tutaj koniecznie, bo zdecydowanie warto.
2: SK Beskidy.
1: I przyszedł czas na nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. Tradycyjnie naszą przewodniczką przez dzieje Żywca będzie Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Paradoksalnie, kończąc nasze spotkania przed wakacjami, wrócimy niemalże do korzeni, bo no właśnie zapytam Panią o początki Żywca, a jak początki Żywca, to podejrzewam kolejny raz będziemy wspierać się z zacnym kronikarzem Andrzejem Komonieckim.
3: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, bez Andrzeja Komonieckiego ani rusz, chociaż wiele razy Państwu mówiłam, że czasami jakieś informacje nie pokrywały się z późniejszym stanem badań, bo to jest normalna rzecz. Czasami może nie, że Jędrzej się pomylił, ale może inaczej zinterpretował coś, albo my już na podstawie późniejszych badań z wieku XIX i XX wiemy także o wiele więcej o danym obiekcie przede wszystkim, bo to chodzi o głównie historię budynków architektonicznych i świeckich, i kościelnych. Natomiast mamy oczywiście otworzony dziejopis i powiem Państwu to, co jest takie bardzo patriotyczne, ale bardzo wzruszające. Pierwsza przedmowa Jędrzeja do miasta Żywca jako ojczyzny swojej. I powiem Państwu pierwsze zdanie, bo no, oczywiście ta przedmowa jest bardzo długa. Ojczyzna nic inszego nie jest, tylko miejsce ojczyste, gdzie ojciec zostawał, na którym synów i córki narodził i zaiście im wychowanie dał. Jędrzej Komoniecki bardzo często posługuje się i nazywa swój Żywiec małą ojczyzną. I to słowo jest wymienne. Żywiec równa się ojczyzna równa się Żywiec. Natomiast no wiadomo, że tutaj no moglibyśmy właściwie, pani redaktor, czytać rok po roku. I jestem ciekawa, ile na głos czytanie zabrałoby nam całego Jędrzeja Komonieckiego. Musimy zrobić kiedyś taki event. Ale tu ustaliłyśmy, że ten pierwszy wpis, oczywiście wpis, który musiał być sporządzony na podstawie dawnych notatek, i ten właściwy dziejopis otwiera się nawet nie datą, tylko wiekiem, wiek XIV. I posłuchajcie Państwo tutaj całe, to właściwie dwa zdania chyba, ale taki większy akapit. To miejsce, na którym miasto Żywiec z gruntami zasiadło, na oncza z lasem bukowym było, na którym się obficie bukwie rodziło, gdzie okoliczni mieszkańcy, osobliwie Ślązacy niemieckiego języka będąc, gdyż tu oświęcimskie księstwo śląskiem nazywano dlatego, że się tu ludzie z różnych miejsc schodzili, to jest z Polski, Moraw, Czech, zleźli albo ześli się, jakoby Śląsko uczynili. Stada świni swoich pasali, zowiąc ten las z niemiecka Zajbus, to jest świni las. Albo świniopas, którego jeszcze języka dotychczas Niemcy wszyscy używają i miasto Żywiec Zajbus nazywają. Albowiem z tego świni pasienia, tego miasta osada się stąd stała, gdy wypleniwszy miejsce, gdzie stary Żywiec stoi, siedliska swoje tylko na lato samo, a zwłaszcza pod jesień, dla skłonienia się od deszczów i zawierania na noc świni zasadzili, gdzie ich co rok stada wielkie zganiali pasi. I stąd ulubiwszy sobie miejsce, w mieszkanie się ludzie to miejsce obróciło i od obfitości żywienia świni i rozlicznych z tych górach rzeczy i pożywienia zasiadwszy kilka chałup Żywcem nazwano.
1: No, pani Doroto, tu kolejny raz zaskoczył mnie Jędrzej Komoniecki. No bo właściwie Żywiec dzisiaj automatycznie kojarzy nam się z herbem, czyli z tym żubrem. a tutaj prahistoria, można powiedzieć, żywca tej osady XIV-wiecznej, no i świnie.
3: I świnie, dokładnie. Proszę Państwa, młode pokolenie może tak nie kojarzy. Żywiec to jest inaczej nie rogocizna. Jeżeli ktoś słucha te gospodarczo-rolnicze programy, to wie, że dzisiaj sprzedaż żywca taka i taka. Żywiec, czyli nie rogacizna, czyli dzikie świnie. I sami Państwo usłyszeliście, ile tych dzikich świń było. Natomiast odpowiadając Pani redaktor na to pytanie z herbem i żubrem, to czasy ciut późniejsze, to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ ten herb został dany nam dopiero po 1500 roku i to jest ważne, że w herbie miasta znalazł się żubr, głowa żubra, no i oczywiście orzełek bez korony, bo książęcy, a nie królewski. No i to był ten podarunek naszych mieszczan, którzy polowali w okolicach żywca i podobno spotkali żubra, który dał się żywcem poprowadzić do księcia. No i pytanie księcia, czy mamy herb? Nie mamy tego herbu. I w herbie naszego miasta no, nie znalazła się świnia, chociaż ten okoliczny wieprz też na pewno skorelowany jest z tą ilością świń na całym terenie. I proszę Państwa, a propos tego herbu może jeszcze dołóżmy informację, a że najbardziej to świnie pasienie było koło Święta Wszystkich Świętych, kościół na pamiątkę tego Wszystkich Świętych zbudowali, to też ważna informacja, do tego zaraz wrócimy, która po tym mała osada za przywilejem i prawem księcia oświęcimskiego miasteczkiem się stała. I pieczęć, gdy mu nowi mieszczanie żubra na międzybrodziu ułapiwszy, jako panu swemu darowali za tą żubrzą głowę, a na niej lotniego orła za herb miasteczku żywcowi w potomnym czas otrzymali. Więc historia znakomita, trudne słowa i trudna składnia, jak Państwo widzicie. Historia herbu jeszcze tam wybrzmiewa w różnych wierszach, w innych częściach dziejopisu, ale takie były początki, czyli świnie, zajbusz, świni las, stary żywiec, kościół Wszystkich Świętych na pamiątkę pasienia świń, najbardziej, bo to taki przymiotnik tutaj daje, no i herb miasta żywca, który nie zmienił się do dnia dzisiejszego.
1: Pani Doroto, my jeszcze dzisiaj oczywiście rozmawiać będziemy o historii żywca, ale ten pomysł z czytaniem fragmentów Komonieckiego naprawdę zaczyna chodzić mi po głowie, bo tu co akapit to naprawdę pretekst do rozmowy, do rozwikłania kolejnych zagadek, które nam kronikarz zostawia.
3: Tak, jak najbardziej i to czytanie może być pretekstem, żeby nawet zgromadzić naukowców różnych dziedzin i rozmawiać o rzeczach społecznych, o rzeczach towarzyskich, o modzie, o historii oczywiście, o religii. Więc tak jak Państwo wiecie, bo przecież to nie pierwszy cytat, który słyszycie na antenie Andrzeja Komonickiego, naprawdę, na szczęście zdania są obfite. I czasami jedno, dwa zdania to jest pół strony, no i wychodzi z tego niesamowita historia, którą też trzeba interpretować i trzeba także tłumaczyć, bo ten język jest jednak troszeczkę taki ciężki i trudny.
1: Pani Doroto, no to dajmy na moment spokój naszemu kronikarzowi, o ile tak się da, ale no właśnie, prócz tych początków, tego założenia, można powiedzieć, żywca, to co my właściwie wiemy o historii tego miasta? Minęło przecież 750 lat, no taki jubileusz miasto obchodziło.
3: Proszę Państwa, my musimy z tego zrobić w ogóle też taką kwintesencję, jakąś taką pigułkę historyczną. I te najważniejsze dane, wiadomo, że miasto Żywiec ponad 750 lat temu zostało założone na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli ten słynny Stary Żywiec. Dlaczego się przenieśli mieszkańcy po 1500 roku? Ponieważ te tereny były bardzo często zalewane i to nawet tam wybrzmiało już w tym pierwszym tekście. Tereny były niżej położone niż obecny rynek i miasto, natomiast to nie było tak, że przeniesiono się od razu na rynek, tylko pierwsze była Rudza, a potem po 1500 roku osadziliśmy się w miejscu obecnego rynku. Natomiast pamiętajmy także, my nie mamy dokładnej daty ponieważ akt lokacyjny został ukradziony, wtedy się handlowało aktami i można było zyskać bardzo duże sumy, stąd zniknął ten nasz akt. Jaka to jest przegroda czasowa, że tak powiem? 1290-1310. Byliśmy już miastem na terenach obecnego Jeziora Żywieckiego, czyli Starego Żywca. Potem się przenosimy. Po 1500 roku już na stałe serce miasta zostało położone tu, gdzie dziś. No i proszę Państwa, nie można nie powiedzieć o zabytkach. Najstarsze kości

0: Kościoły, to wiadomo, kościół w Starym Żywcu, drewniany, który spłonął w czasie II wojny światowej. Kościół na Rudzy, średniowieczny, najstarszy nasz w Wietrzyźnie dzisiaj, też był takim zapleczem jakby drugiej lokalizacji miasta. No i w końcu nasza fara, konkatedra, która kiedyś, pamiętajmy, była fundacją prywatną Komorowskich. Piotr, który przyjechał, wybudował sobie ten kościół, no i jego następcy cały czas rozbudowywali tą wspaniałą świątynię. Kościoły mamy tutaj te najbliższe, bym powiedziała, wymienione. Wiadomo, że mamy i Przemienienie Pańskie, i Świętego Marka, no i kolejne parafie. My jesteśmy jakby na razie w samym Żywcu. Nie możemy pominąć historii Starego Zamku, prawda? Połowa XV stulecia, buduje się tutaj wieżę rycerską, prawdopodobnie jest to Mikołaj Strzała, herbu Kotwicz, i kolejni właściciele, skrzyńscy, komorowscy, oczywiście Wazowie, Wielopolscy i Habsburgowie rozbudowują ten kompleks. I popatrzcie Państwo, no jest to powiedzenie, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Jak i my mamy, i turyści tak chwalą tą lokalizację i położenie, że my możemy sobie taki spacer zrobić, nie mówię o browarze, bo tam już trzeba dojechać, to jest zupełnie inny jakby styl zwiedzania, bardzo ciekawa historia związana też z naszymi tu rodami, ale tutaj lądujemy, że tak powiem, na rynku, chodzimy do fary, przechodzimy do muzeum, zwiedzamy muzeum, robimy sobie spacer po parku i wracamy na ten rynek. I to jest taka pętla. Oczywiście można chodzić pół dnia albo i cały dzień, natomiast nigdzie nie musimy wyjeżdżać, dochodzić jakby dalej, żeby całą historię poznać właśnie w trakcie tego spaceru.
1: Pani Doroto, no ale też będąc w Żywcu, czy jako turysta, czy nawet ktoś po prostu, kto wpada do Żywca, choćby jako... Ale będąc w Żywcu, no nie sposób nie zapytać o Pałac Habsburgów, czyli ten, można powiedzieć, nieco młodszy budynek w samym parku.
0: Tak, Pałac Habsburgów to jest ta ostatnia perła architektoniczna, którą naprawdę warto dzisiaj obejrzeć z zewnątrz. Ostatnie mieszkanie naszych żywieckich polskich Habsburgów. No wspaniałe, trójskrzydłowe, i te elewacje, myśmy nieraz mówiły o zmianach architektonicznych. Pamiętajcie Państwo, że powstaje to na bazie barokowych oficyn, a dziadek naszej księżnej dopiero zrobił z tego właśnie taki, a nie inny arcyksiężęcy dwór. Nie możemy zapomnieć też o parku, że ten cały kompleks jakby jest na terenie zabytkowego parku, i Habsburgowie, którzy tu przybyli w XIX stuleciu, już są właścicielami zabytkowego parku, który oczywiście odnotowuje w swojej kronice rok 1712, powstaje ten barokowy, no bardzo piękny ogród włoski. No i tutaj ten spacer jest obowiązkowy, powiedziałabym, bo to i przestrzeń zielona, przestrzeń zabytkowa, no i ten Stary Zamek i Pałac Habsburgów jest bardzo ważny. Przy czym my jesteśmy w mieście, prawda? Spacerując po parku. No nie do końca.
1: No właśnie, bo tutaj w Żywcu trochę te granice i mentalne, i historyczne, no nijak się mają do obecnych granic miasta.
0: Pamiętam, jak przyszłam do pracy w ubiegłym wieku i zaczynałam rozmowy z naszymi putoszami. Sami kłócili się między sobą, która Rudza jest ważniejsza, czy ta z ulicy 3 Maja, czy ta z ulicy Świętokrzyskiej, bo mówiło się wtedy na te ulice Rudza 1 i Rudza 2 i nie doszliśmy do porozumienia, absolutnie żadne. To było doskonałe doświadczenie, ale Rudza, proszę Państwa, to jest Rudza, prawda? Czyli te tereny wokół kościółka Świętego Krzyża. No tutaj nie zawsze mamy jasność, bo jeszcze była Rudza odsolna, zielona, gładką właściwie szukamy do dnia dzisiejszego. Wszystkie te informacje mamy w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego. Tereny Żywca przed wojną to na pewno Rudza, to na pewno Rynek, to ulica Kościuszki, ale proszę Państwa, nie w całości. Bo Kościuszki od jakby strony parku, czyli lewa strona, to już jest Isep. My tu, siedząc panią redaktor, jesteśmy na wsi przedwojennej, jesteśmy na Ispie. Potem Zabłocie, czyli tereny po drugiej stronie mostu Jukacy. No i ta sytuacja naprawdę się komplikuje. Mamy Isep, mamy Sporyż, dzisiaj mamy Kocurów, Poszczanice, prawda, Oczków. To są tereny administracyjne miasta Żywca. No myślę, że dla starych mieszkańców świętej pamięci to chyba nie do przełknięcia, bo był problem z Zabłociem, ze Sporyżem, z Ispem. Natomiast gdybyśmy mieli wyhaczyć

0: Żyć. Ten rdzenny żywiec, proszę Państwa, to jest tak rynek, chociaż były też animozje, rękowianie, rudzanie, przepraszam, jeszcze zapomniałam o Wyszemieściu. Tylko to Wyszemieście jest XVII-wieczne i Nowy Świat XVII-wieczny, czyli ta krótka ulica Kraszewskiego. To była taka poszerzanie infrastruktury przez królewską rodzinę Wazów. No i teraz jeszcze wróćmy do tego żywca. Rynek, Wyszemieście, jedna ulica. Przechodzimy ulicą Kościuszki na Rudze, no i już Kościuszki tutaj bliżej mostu, po lewej stronie jesteśmy na wsi, jesteśmy na Ispie. To jest zabawa, to jest zabawa. Ja zawsze naszym mieszkańcom, czy rozmawiam z naszymi seniorami, próbujemy te granice ustalić i jest moim marzeniem zrobić nawet nie mentalną mapę, mapą, które się wyda i pokażemy Państwu, gdzie te tereny, no mentalne, bo nie administracyjnie do końca, są w bardzo konkretnych ulicach. No i ale to jest, myślę, że taki kalejdoskop żywiecki i to jest taka nasza specyfika.
1: Pani Doroto, ale nieraz jak na przykład oprowadza się swoich znajomych po żywcu, no to trudno uniknąć tych terminów, które też no, na stałe wpisały się przecież terminologię żywiecką, czyli siutrosz i putosz.
0: I przystacy, pani redaktor, putosz. Z dziada, pradziada, mieszkaniec żywca. Do dzisiaj interpretujemy to słowo, proszę Państwa, bo na pewno putosz od puty, bardzo dumny. Z plusami i minusami, ale w to nie będę wchodzić. Putek, czyli mentor rzemieślniczy, który wprowadza młodszego rzemieślnika od ucznia przez czeladnika do mistrza w swoją bardzo konkretną profesję. Putek, czyli chrzestny. No, w żywcu to było wiadomo, że żenili się w bardzo takich bliskich relacjach, no żeby i majątek był razem, i nieruchomości, więc ten putek chrzestny też bardzo, bardzo taki ciekawy termin, znany w Galicji. I to byli ludzie urodzeni na rynku, na Rudzy, na Wyszemieściu, tutaj na ulicy Kościuszki, w Starym Żywcu też oczywiście. Potem mamy przystacy, czyli każdy, kto żenił się w putoszowską rodzinę, był przystacem, no nie miał łatwo, proszę Państwa, nie wchodzimy dzisiaj w ten temat. No i mamy słynnych siutroży, czyli zabłocan. Mówiło się i siutroże, i zabłocany, czyli ludzie, którzy mieszkają od mostu Jukacy dzisiaj, a właściwie od połowy, bo to było kiedyś pytanie do mnie, a gdzież się to zabłocie zaczyna? No proszę Państwa, na środku mostu. Więc właściwie do połowy powinien być mostem putoszy, od połowy mostem już zabłocan, jukacy czy siutroży. Natomiast to nazwa siutrosz, od siutru, czyli mieszkańcy głównie zajmowali się wydobywaniem żwiru, siutru, soły.
1: Pani Doroto, tak jak Pani opowiada trochę o tych granicach, tu granica na moście, tu zabłocie, tu już jednak miasto, tam Isep. To muszę zapytać tak z historycznego i też z perspektywy badaczki tej historii żywieckiej. Po co tym ludziom, przodkom mieszkańców Żywca potrzebne były te właśnie takie granice, mapy, takie no, podziały, no nie bójmy się tego słowa.
0: Proszę Państwa, nie było social mediów. Przepraszam, że tak mówię. Oni tym żyli. Oni żyli opowiadaniem, tą mapą mentalną. Czy no, nie do końca się lubili jedni z drugimi, prawda, jakieś animozje, ale to jest taki smaczek i specyfika tamtych czasów, na pewno z okresu międzywojennego. Każda dzielnica była wspaniała, miała swoich ludzi, miała swoją historię, ale też była takim kalejdoskopem, gdzie ta historia miasta też może być jakby opowiadana wspólnie. To są takie puzzle, które tworzą całość. I myślę, że ta specyfika putoszy, siutroży, przystacy jest super. To są nasze korzenie i to jest też ta odrębność od innych regionów, od innych miast. No i do tego jakbyśmy dołożyli tą wspaniałą historię dla duszy i dla ciała, tak jak zawsze mówię. Dla ciała to wiadomo, chmielowy napój, wspaniałe pieczywo, wspaniałe pierniki, nie wiem, dzisiejsza współczesna woda pochodząca z Żywca, a dla duszy to no, jak najbardziej tradycja stroju żywieckiego przede wszystkim, no i tradycja dzisiaj miasto żywiecko i zabłocie, jukacy, więc to dziedzictwo, tradycje, mentalna mapa, terminologia, no powinniśmy być dumni, że nasi przodkowie tyle dla nas pozostawili.
1: Pani Doroto, jeszcze dla takiej historycznej, merytorycznej poprawności tych naszych opowieści muszę zapytać o źródła. Nieoceniony oczywiście Jędrzej Komoniecki, wspominany niedawno przez nas Zdzisław Maria Okuliar, to lata przedwojenne, no ale właśnie te źródła takiej wiedzy o Żywcu, o życiu w dawnym Żywcu, to ktoś jeszcze?
0: Oczywiście Augustyn, Franciszek Augustyn, i myślę, że pani redaktor powrócimy w jakichś opowieściach powakacyjnych, żeby przypomnieć postać Franciszka Augustyna. On jest ciągle zapominany, natomiast zrobił też tą fenomenalną pracę, dokumentując XIX stulecie. No nie był lubiany, był Niemcem, nie był swój, taka jest prawda. Słynne powiedzenie w Żywce, od kogo ty jesteś, funkcjonuje przecież do dnia dzisiejszego, natomiast on nie posługiwał się też językiem polskim. Myślę, że ta bariera była bardzo, bardzo tutaj ogromna. Natomiast proszę Państwa, przy tych źródłach muszę jeszcze dopowiedzieć, że przecież w zbiorach naszego muzeum znajdują się księgi cechowe, które dokumentują obowiązki, życie cechowe naszych przodków. I to są takie pamiętniki urzędowe, co robili, czym się musieli zająć, jaka była ich kariera, ich nazwiska, podpisy, to jest wszystko genialne. Natomiast też myślę, że warto wspomnieć nazwisko pani Zofii Rączki, która po wojnie jako pierwsza spisała tę całą historię na podstawie źródeł i na pewno Państwo kojarzycie jej prace związane rys historyczny miasta Żywca, opisała też Zabłocie, Sporyż, i te publikacje można zakupić przecież w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. To była taka pierwsza badaczka tutaj nasza, która zebrała te informacje i pokusiła się o takie małe monografie właśnie Żywca, Zabłocia.
1: A do tych opowieści o Żywcu, o ludziach stąd, myślę, że będziemy jeszcze na pewno wracać.
0: Tak, z pewnością. Zapraszamy Państwa na nasz kolejny cykl po wakacjach.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy. SK Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Zacznę nawiązaniem. Nawijają mi makaron na uszy, rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem, czy rapują, czy słuchają Rap 20. Co prawda na koniec bez rymu, ale wiecie, o co chodzi. To nawiązanie do Quebo na file, ja to Matif uczyło, a to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je układacie, to wy uważacie je za najlepsze kawałki, bo to wy głosujecie na nie na sk.pl. Sporo dzisiaj nowości, są też nowe propozycje. O tym wszystkim pogadamy. Są też kawałki, które wypadły z notowania i to wszystko dzisiaj razem z wami sprawdzę. No i co? Może jedziemy od razu. White 2115, to coś, to tydzień temu było miejsce 8, teraz już miejsce 20. Startujemy na grubo.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: A to znowu ja i znowu nawiązanie do Quavo na Fide, ale dziś nie o nim. Kizo, Natalisa, Nie ma nas tam, to 18 miejsce rap 20, przed tygodniem była to 11, a więc trzy numery do tej pory zaliczyły spadki, bo podobnie jest z Deszczem od Mikey Saliena i For Money, to było miejsce 7, teraz 19. Spore te spadki na początek, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A dalej jest Mata, po burzy zawsze wyjdzie słońce, faktycznie ta maksyma to prawda i było to miejsce 12, teraz już 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: trochu polski, trochu czeski. Oki, Ewa Farna, Jan Gigi i o co chodzi? Jeszcze raz, to bez zmian miejsce 16. Tym razem zacząłem nawiązaniem do Frostiego, który to też z Ewą kiedyś kawałek nagrał. Natomiast teraz nie o Ewie, a o BDS-ie, Mai Mecan i Fundacji Cancer Fighters. Ich kawałek ciągle tutaj jestem, a więc ten pierwszy z disów na raka tym razem wylądował na miejscu 15. Mogę wam już teraz powiedzieć, że dziś usłyszymy jeszcze dwa disy na raka, a przynajmniej dwa kawałki związane właśnie z fundacją i z których to dochód pójdzie właśnie na pomoc tym małym wojownikom. Miejsce 15, Betty, no to gramy.
1: Rap. 20. Głosuj na SKPL 15.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ole, Lubin i Janusz Walczuk to 13 miejsce Rap 20. Panowie zrobili na tyle fajny kawałek, że postanowiliście wrzucić go do Rap 20 i nas to nie dziwi. 13 miejsce jako debiut. Możecie głosować na ten numer na sk.pl i działać, aby pojawił się tutaj jeszcze raz. Może nawet na wyższym miejscu. Słuchajcie, są kawałki za to, które w tym tygodniu wypadły z notowania. To 4 numery. Na 9 przed tygodniem była Dziarma z kawałkiem Wszystko. Tym razem jej nie ma. Można jeszcze głosować. Można sprawić, aby wróciła. Tak samo 27 Fact Demons i Jemka. Zapomnij o mnie, to kawałek, który z 15 miejsca tym razem nie zmieścił się w notowaniu. Jonathan, Biała, Solar, Nikoś, nie da się zasnąć. Ten numer przez tygodnie królował w Rap 20, tym razem już wypadł z 18. Jeszcze Żabson i PZ, Guardian Angel, Ultramax, zresztą nie tylko PZ i nie tylko Żabson tam rapują, ale w każdym razie między innymi oni tydzień temu byli na miejscu 20, teraz już wypadli z notowania. Oczywiście sk.pl, tam możecie głosować i przywracać te numery. No a z tym ostatnim również było podobnie jak z Nie da się zasnąć. Otóż przez bardzo, bardzo wiele tygodni ten numer dominował. A co zdominuje teraz waszą i naszą antenę? Fukaj i Lipka i Chcę więcej. To było miejsce 3, teraz już 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Głosuj na SKPL 11.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co słucha ci papla. Twoja przepsiła wariatka, weź mi zaufaj. Jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu cię wzywa na

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ho? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: rządzą. Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Eszka Beskidy.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Rap 20 trwa, odliczamy najlepsze rapowe numery, robimy wszystko, aby polski rap brzmiał jak najlepiej i aby Rap 20 brzmiała jak najlepiej, bo to w końcu wy układacie playlistę na sk.pl swoimi głosami, a to Matif uczyło, nic się w tym temacie nie zmienia, ale zanim powiem co, tym razem jest na miejscu 10, tutaj zmiana jest, to powiem wam jeszcze o nowej propozycji, która pojawiła się na sk.pl, to kawałek od pana, którego dobrze znacie. Zresztą możecie go znać ostatnio szczególnie z TikToków, a raczej z trendu, który z nim jest związany. Mam tu na myśli Wac Toja. Ten pan nagrał kawałek Kolejna Noc. Możecie na niego głosować. Myślę, że doskonale znacie ten numer. My przechodzimy do 10. To Miu PZ BDOS 2, 115 i Fantazje. Spadek z 4 na 10.
3: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.

Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

są, ale mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował.

0: Oki i Dawid Podsiadło, Bluza Taty, to kolejna z nowości w tym tygodniu. Mogę też powiedzieć i powinienem powiedzieć, że wcześniej pojawił się też Louis Villain i Fukaj z kawałkiem Border Collie. To dwie nowości. Na 9 właśnie Louis Villain i Fukaj, na 8 Oki i Dawid Podsiadło. Zdradzę wam jeszcze, że to nie jest ostatnia nowość, którą słyszeliście. Dziś będzie jeszcze jedna na wyższym miejscu. Teraz już jednak nie nowość, a skok z miejsca 14 na 7. Taco Hemingway, Livka i Zepis Zep i Frascati.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zep.

0: znana, a więc Samsona jest dzisiaj na 6 miejscu Rap 20. Jak miło widzieć, że mocno głosujecie na ten kawałek. Mocno, bo skoczył z miejsca 17. Naprawdę dobrze to wygląda. A teraz coś, co dobrze również brzmi. Nigdzie się nie wybieram, przysięgam. Czy coś mówi wam ten tytuł? Myślę, że na pewno tak. Szpaku, Nati i Fundacja Cancer Fighters. Obiecałem, że to nie jest ostatni diss na raka, który dziś słyszeliśmy. No i faktycznie to prawda, bo wcześniej pojawił się już BDOS z Mają Mecen, teraz Szpaku i Nati. No i zagrajmy. Ten numer to już piątka z 13.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.
2: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
3: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
2: Daj to głośnie!

0: Było miejsce drugie, teraz nie zmieścili się na podium. Gipsy Kukom, Ty Masz, to miejsce czwarte rap dwudziestki, ale cały czas trzeba powiedzieć, że to jest ogromny hit, zresztą znacie go doskonale z anteny Radia SK również w dzień, bo faktycznie ten kawałek się tam pojawia. Zagrajmy jednak miejsce trzecie i tutaj będzie spore zaskoczenie. Ten numer tydzień temu był pierwszy. To nieodpowiedzialne. Chivas, trójka tym razem.
1: Rap dwudziestka w Radiu SK.

To nieodpowiedzialne od Chivasa, spadek z miejsca pierwszego na trzecie, a więc doskonale już wiecie, że miejsce pierwsze będzie tym razem inne. Na pewno to będzie jakaś nowość lub kawałek, który zaliczył spory skok. Natomiast zanim miejsce pierwsze, to jest jeszcze White 2115 i California Love. To z kolei skok z miejsca piątego na drugie.

0: Mati Fuczyło to ja. Dotarliśmy już do najwyższych miejsc Rap 20. Przypominam, że to wasze głosy decydują o tym, kiedy jaki kawałek się pojawia w Rap 20. Pamiętajcie też o tym, aby głosować na nowe propozycje, które cały czas na was czekają. No i co? Powiecie na to, aby zagrać pierwsze miejsce tym razem? No i muszę wam powiedzieć, że miałem okazję poznać zarówno jednego twórcę tego kawałka, jak i drugą twórczynię tego numeru. No i jest to piękna historia. Miałem okazję też odwiedzić na miejscu, nagrać TikToki. Czy wiecie już, o kim mówię? Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć te TikToki, o których wspominam, a teraz już zagrajmy. Pierwsze miejsce Rap 20 to waszymi głosami w tym tygodniu. Łatwo Gang, Majko i Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. No to co? Zagrajmy to wesce i to na pierwszym miejscu Rap 20.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

0: SK Beskid.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.